0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko ma.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.

4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę.

0: Wiktor Waligura nienawidzi wstawać po 5.30, ale dla was zrobił wyjątek. Pamiętacie, jak mieliście 21 lat? Kto lubił wstawać o tej porze? Ja. Ale tylko dlatego, że wiedziałam, że Asia tutaj będzie. I
1: tak, bo 21 lat miałeś przecież wczoraj, nie?
0: Tak, no, Asia wtedy miała 7. No ale wiadomo, świat jeszcze nie był gotowy wtedy na tę poranną relację. Asia Mełz, Irek Jakubek.
1: Dzień dobry!
0: Dzień dobry.

0: No trochę się cieszy, że wakacje, i trochę smuci, bo będzie tęsknił za kumplami. Machine Gun Kelly i Wiz Khalifa, tak wam gramy o poranku w RMF Max.
1: Niecałe 3 tygodnie do wakacji zostały, więc jeszcze ma trochę czasu, żeby się zdecydować, co woli bardziej. Łatwiej będzie dostać się na medycynę na UJ-cie w Krakowie, bo znika wymóg matury z matematyki.
0: No to będzie się pacjent musiał sam policzyć, jaka dawka antybiotyku. Muzykoterapia absolutnie dla wszystkich. Dr Meus i siostra Jakubek zapisują wam teraz Justina Biebera i Nicki.

0: reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: I po reklamie.

0: to me.
1: To co grają, to jest prawdziwa betarda.
2: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
3: Hity na maksa.
4: NF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: legendarny poranny czar. My robimy informacyjnego flesza z regionu. Będzie u nas za chwilę o 6 w RMF Max.
1: A Dua Lipa przecież w długi weekend wyszła za mąż, chciałam przypomnieć, i urządziła trzydniowe piękne wesele w Palermo na Sycylii w ogrodach pałacu.
0: To już nie jest Dua Lipa. Wiesz, jak się nazywa Dua Lipa z mężem?
1: Nie.
0: Trio Lipa.
2: Słuchacie RMF Max, pora na flash, Ania Szulkowska jestem, zapraszam. Zaczynamy od informacji dla kierowców. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Walerego Sławka obejmuje już cały odcinek drogi. Możecie spodziewać się utrudnień. Do kiedy potrwają prace?
3: Ta inwestycja to jest inwestycja, która no jeszcze chwilkę z nami potrwa, bo to jest jednak dosyć długi odcinek do wybudowania, więc wszystkie te prace zakończą się tak naprawdę w grudniu tego roku, 2026 roku. Natomiast no, o skali inwestycji niech również świadczy tu kwota, jaką miasto za nią zapłaci, bo to jest prawie 5 milionów złotych. Ta inwestycja dostała również dofinansowanie z środków z Unii Europejskiej.
2: Tłumaczył Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
4: Słuchacie RMF Max Kraków.
2: 400 artystów z całego świata, konkursy na najpiękniejsze tatuaże, warsztaty, prelekcje i oczywiście tatuowanie na bananie. W ten weekend wpadajcie do Hali Expo przy Galicyjskiej na 19. edycję kultowego Tattoo Fest.
5: Poza tym, że mamy 400 osób, które na miejscu wykonują tatuaże, są to osoby i z Polski, i z zagranicy, z Japonii, ze Stanów, z Grecji, mamy bardzo dużo gości w tym roku, z Węgier, Słowacji, więc tutaj z wielu, wielu państw, plus oczywiście topowi tatuatorzy i tatuatorki z Polski. Mamy też strefy, w których każdy w zasadzie może spróbować swojej kreatywności, wziąć udział w warsztatach, od wielkiego rysowanka z Olkiem do kustomizacji butów z naszym partnerem, poprzez stanowisko mangi, gdzie będzie można też samodzielnie różnymi technikami wykonać sobie pamiątkę z Tattoo Festu.
2: Mówiła Ola Hałatek-Jasek, organizatorka Tattoo Fest Convention. Impreza potrwa 13 i 14 czerwca. A teraz pozostałe informacje w skrócie. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy przygotował nowy informator dla rodziców dzieci kierowanych na operację. Publikacja Razem przez operację, jak wspierać dziecko w tym czasie, zawiera praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania do leczenia i ograniczania stresu. Informator jest podzielony na części dla rodziców niemowląt, małych dzieci, uczniów i nastolatków, dostosowane do potrzeb różnych grup wiekowych. Materiał jest dostępny w szpitalu oraz na stronie internetowej placówki. Na koniec krótko o sport. Kajakarze slalomiści wracają z dwoma medalami po drugim Pucharze Świata rozegranym w Pradze. Tym razem krążki wywalczyła jedna zawodniczka.
6: Klaudia Zwolińska, by o niej mowa, dwa razy stanęła na drugim stopniu podium. Sądeczanka, aktualnie zawodniczka krakowskiego klubu kajakowego, wywalczyła srebro w slalomie kajakowym i srebro w kajak krosie. W kategorii K1 mężczyzn w finale wystąpili Michał Pasiut z AZS-u AKF-u Kraków i pochodzący ze Szczawnicy Mateusz Polaczyk. Michał pomimo świetnego czasu z 6 punktami karnymi został sklasyfikowany na 9 miejscu. Mateusz po bezbłędnym przejeździe zajął najbardziej nielubiane przez zawodników 4 miejsce.
2: A te informacje zebrała Renata Pasiut.

0: Jodzi i Anima. A jednak jest 10 minut po godzinie 6. Asia, ja się bardzo cieszę, że mój dobry nastrój powoli zaczyna ci się udzielać. Mam nadzieję, że udzieli się wszystkim słuchaczom. Poranka RMF Max.
1: Dokładnie tak, bo w drodze do najlepszego wtorku wykonaliście najważniejszy pierwszy krok, czyli włączyliście radio na RMF Max i super.
0: Ja wczoraj zrobiłem 2 kilo najważniejszych kroków, żeby mieć dzisiaj dobry dzień, naprawdę.
1: Co zrobiłeś?
0: Obżarłem się truskawkami. Ale naprawdę tak się obżarłem, że aż się cieszyłem, że tak się obżarłem. Jedna rzecz mnie powstrzymała.
1: No.
0: 18 zł za kilogram. Żebym się obżarł jeszcze bardziej.
1: Dlatego tylko 2.
0: Dzisiaj się ogarnę.
2: Daj mi poczuć się krwi mnie. Ja przed tobie, a ty przy mnie. We dniu noc.
0: Tak na poziomie 3 kilo.

0: Sorry, papi, bo się mamita się spieszy do pracy, nic z tego nie będzie. To już 6.18, to jest RMF Max.
1: Idzie baby. Do nas.
0: Idzie?
1: Idzie, ściana deszczu idzie.
0: Ściana deszczu?
1: Idzie i jutro przyjdzie i będzie lało, bo to nie będzie padało. Będzie lało i to prawie w całym kraju.
0: O, Jasia, dobrze, ty jesteś tym gołąbkiem podającym nam trudne wiadomości.
1: Wiem, no ktoś musi ogarniać te trudne sprawy.
0: Będziemy wjeżdżać odważnie w tę ścianę. Deszczu na szczęście, tylko trzeba mieć włączone wycieraczki i koniecznie... Jak już wyjedziemy z tej ściany, to żeby psik płynem do spryskiwaczy i zobaczycie, poranna trasa będzie idealna. Macie włączonego Maxa, Rihanna, Gibbs. O, to jest rewelacja na trasę. Koniecznie zostańcie, by posłuchać.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Przeżyj wydarzenie, które przyspiesza bicie serc fanów imprezowych brzmień w ikonicznym miejscu Śląska. Fire Festival. Zapraszamy od 28 do 30 sierpnia na promenadę superauto.pl Stadionu Śląskiego. Czeka na Ciebie połączenie światowej elektroniki i polskiej sceny muzycznej. BDOES 2115, DJ Snake, Alan Walker, Bledka, Kizo Reto, Zalia i wielu innych. Fire Festival. Bilety na eventim.pl.
6: No to jedziemy.
7: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salonę Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry Matsuoka, Kraków, Aleja Jana Pawła II, 160.
9: Najlepiej słuchać w pracy.
10: Max robi mi dzień.
11: Max robi robotę. Yeah!
9: Od tego jesteśmy.
12: Mocne hity.
9: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
13: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
14: Niskie ceny i świeże

0: 5 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
2: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
4: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
5: To coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk, z pokolenia na pokolenie. Między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali, ale od razu wiedzą, że są stąd. Wracamy do domu, na ziemię świętą, tam gdzie historia dzieje się na twoich oczach.
6: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną, dostępne na bilety.krakowia.pl.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: I po reklamie.

0: Nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Susan, brzmi cudownie. Brzmi cudownie.

0: poranku, gra RMF Max. Słychać także o 6.39. Kygo, Khalid, Griffin. Muzyczne rewelacje, mamy ich jeszcze więcej. Będziemy tak wam grać przez cały, absolutnie cały dzień.
1: Pająki Nosferatu.
0: O Jezu.
1: Dotarły nad Bałtyk.
0: Bo słuchajcie, musicie wiedzieć, że jeżeli w naszej okolicy pojawia się coś wielkiego i obrzydliwego, to tylko Aśka ma zgodę naszego kierownictwa na mówienie o takich rzeczach.
1: Wcale się nie boję pająków Nosferatu, ani
0: nie,
1: trochę.
0: Nie,
1: pająki Nosferatu dotarły na Bałtyk, są duże, obrzydliwe, mogą cię ugryźć, będziecie swędziały jak po urządleniu osy.
0: Aha.
1: Ale nic więcej ci się nie stanie, jak cię ugryzie, a i nie ugryzie, jak sam nie zaczniesz go prowokować. Podobno.
0: O, właśnie. I trzeba się podzielić gofrem, bo on tego strasznie nie lubi. Jak ty jest, patrzy i tak ma napisane...
1: Paskudne są!
0: Ma napisane, co podziel się, Asia. Ej, zamawiasz zawsze dwa gofry, pamiętaj. Jeden dla siebie, drugi dla pająka Nosferatu.
2: Reklama. Media Expert Days w sklepach.

0: spalinowe, hybrydowe, z napędem na 4 koła, wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do Twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Cherry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
6: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
5: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
6: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
10: Znałem to już.
9: Dzięki RMF Max.
11: To tego się słucha.
9: Max jest pierwszy. Wiadomo co jest i co będzie hitem.
11: Też bądź pierwszy.
12: Świeże hity.
11: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
12: Tylko w RMF Max.
13: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
14: Ło, widzisz to co ja?
15: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: Money, money, money!
18: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
17: Wygrałam w Cherry Money!
18: Cherry Money?
17: Nowy Ekspres Los!
18: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
19: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
20: Lidl. To się opłaca.
21: I po reklamie.
22: To jest RMF Max.
23: Hit na maksa.
22: Kraków 96 i 7 FM.

0: Ale jak słuchałem w weekend, długi weekend, jak sobie odpaliłem Maxika,
1: Jezu,
0: to tylko GPS mi przypomniał, z jaką prędkością jadę, i napisał Irek: wariacie, weź zwolnij. Wam także to radzimy, jedźcie ostrożnie, 10 minut przed 7.
1: Czy ty wiedziałeś, że jak sobie kupujesz coś używanego za więcej niż 1000 zł, no, to musisz zapłacić podatek? PCC.
0: PCC!
1: Tak, ten od czynności cywilnoprawnej.
0: Jak kupujesz samochód, to tak, tylko wiadomo, jak jest duża kwota,
1: ale samochodu za 1000 nie kupujesz, a za 1000 używane rzeczy różne można kupić. I teraz jest pomysł, żeby podnieść ten limit i nakładać ten podatek dopiero od 3000 zł.
0: Podnieść limit. To jest spoko pomysł, ale lepiej podnieść świadomość, że trzeba ten podatek zapłacić. To nie jest podatek PCC, to jest podatek Stay for the night. Martin Garrix, Ed Sheeran.

0: Don't be so shy. Zrób sobie głośniej, niech twoi sąsiedzi też usłyszą, że dobrze się bawisz przy poranku RMF Max.
1: Dobrze się bawisz i wiesz wszystko to, co powinieneś wiedzieć. 4 minuty przed 7. Burzowe ostrzeżenia będą we fleszu.
0: O 7.00.

0: Biedronka.
1: Przeżyj wydarzenie, które przyspiesza bicie serc fanów imprezowych brzmień w ikonicznym miejscu Śląska. Fire Festival. Zapraszamy od 28 do 30 sierpnia na promenadę superauto.pl Stadionu Śląskiego. Czeka na Ciebie połączenie światowej elektroniki i polskiej sceny muzycznej. BDOES 2115, DJ Snake, Alan Walker, Bledka, Kizo Reto, Zalia i wielu innych. Fire Festival. Bilety na eventim.pl.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Lepiej słuchać w pracy.
4: Max robi mi dzień.
5: Max robi robotę. Yeah!
3: Od tego jesteśmy.
6: Mocne hity.
3: Byle do obiadu.
7: Najlepszy program do słuchania w pracy.
3: W tygodniu od 9 w RMF Max.
8: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
11: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
12: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Masz ukończone 21 lat i wykształcenie średnie? Szukasz stabilnej pracy, rzetelnego pracodawcy? Trwa nabór na stanowisko strażnika miejskiego w Krakowie. Oferujemy blisko 7300 zł brutto na start, pakiety socjalne oraz nagrody motywacyjne. Szczegóły www.strażmiejska.kraków.pl.
14: Twoje miasto, twoja decyzja.
15: No, to jedziemy.
16: Tato, czy dziś ja prowadzę?
15: Jasne, w końcu to twój dzień.
16: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
17: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
18: I po reklamie.

0: Kraków 96 i 7 FM.
1: W kalendarzu wtorek, 9 czerwca, na zegarach 7, to czas na skrót najważniejszych informacji z kraju i ze świata. Monika Chrycko, zapraszam. A flash, zaczynamy od wczorajszego posiedzenia kapituły Orderu Orła Białego. Wciąż nie wiadomo, czy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zachowa odznaczenie. Prezydent Karol Nawrocki otrzymał rekomendację w tej sprawie, jednak jej treść nie została ujawniona. Synoptycy ostrzegają dziś przed burzami. Zagrzmi w 13 województwach, w centralnej i południowo-wschodniej Polsce obowiązują natomiast ostrzeżenia przed upałami. A więcej o pogodzie tuż po fleszu.
0: To jest RMF Max.
1: Kierowcy, tankowanie będzie dzisiaj nieco tańsze. Za litr benzyny 95 zapłacimy 5 zł i 93 grosze. W przypadku oleju napędowego górny limit wyniesie 6 zł i 45 groszy za litr. 60 tysięcy darmowych biletów na podróże koleją dla młodzieży z Polski i Niemiec. Dzięki nim będą mogli jeździć pociągami po obu krajach.
2: Jeszcze w tym roku ruszy konkurs, w którym osoby poniżej 27 roku życia będą mogły zdobyć darmowe bilety na 7 dni podróży wszystkimi kategoriami pociągów. W przypadku sukcesu Ministerstwo Infrastruktury planuje kolejną inicjatywę wspólnie z Francją.
1: Tłumaczyła Katarzyna Szymańska-Borginią. Pociągiem, choć niekoniecznie za darmo, możecie się wybrać w najbliższy czwartek do Krakowa. Tu po mieście będzie harcował Lajkonik. Uderzenie jego buławy ma przynieść szczęście na cały rok. Do wielkiego widowiska szykują się zarówno odtwórca głównej roli, ale też włóczkowie i orkiestra.
3: Orszak ćwiczy tańce, no i ćwiczy sam Lajkonik, krakowiaki, lajkoniki. Jest nastrój dobry.
4: Ciężka rola, przyznaję szczerze. Zobaczymy, jak pogoda w tym roku.
1: Mówił Mariusz Glonek, który już po raz czwarty wcielił się w rolę Lajkonika, a ten, przypominamy, będzie harcował po krakowskich ulicach już w najbliższy czwartek. A my trzymamy kciuki za pogodę. Piłkarskie reprezentacje Holandii i Francji wygrały swoje ostatnie spotkania towarzyskie przed czwartkowym rozpoczęciem Mistrzostw Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Hubert Hurkacz zanotował nieznaczny z 99 na 96 miejsce awans w światowym rankingu tenisistów, a Kamil Majchrzak przesunął się z 78 na 76 pozycję. Z kolei Magda Linette awansowała wczoraj do drugiej rundy turnieju WTA 250 na kortach trawiastych w Hertogenbosch. Piłkarz reprezentacji Danii Christian Eriksen, który w niedzielę zasłabł na boisku w trakcie towarzyskiego meczu z Ukrainą, poinformował, że jest już w domu. Jak dodał, czuje się dobrze i wraca do zdrowia. Synoptycy ostrzegają dziś przed burzami aż w 13 województwach. Alerty drugiego stopnia obowiązują dla Małopolski oraz części województwa śląskiego od 13 do 23. Burzom będzie towarzyszył silny wiatr i intensywny deszcz. W centralnej i południowo-wschodniej Polsce obowiązują natomiast ostrzeżenia przed upałami. W Łódzkiem, Świętokrzyskiem czy na Lubelszczyźnie termometry mogą pokazać nawet 30 stopni. Na chłodniej w Szczecinie, tam maksymalnie 20 na plusie.
0: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
5: Sponsorem programu Wstawaj Nie Udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
6: Zegary RMF Max pokazują 7:04.

0: Awa Max, RMF Max, 8 minut po 7 we wtorek.
1: Asia Max, Irek Max.
0: Też Max,
1: Irek ale, Max. Ale jest super, robimy dzisiaj wam dobry dzień. Przyłączajcie się do Maxa, bądźcie z nami po tej fajniejszej stronie poranków. 300 za chwilę do wygrania. Bądźcie blisko, by je zdobyć.
0: A teraz afera przedmundialowa.
1: A to mundial pojutrze.
0: Czwartek się zaczyna, przypominamy. Omar Artan, to jest
1: kto?
0: Taki sędzia. Omar Artan,
1: Omar.
0: To jest taki sędzia, którego wyznaczyła FIFA, żeby sędziował mecze na mundialu.
1: Aha.
0: No tylko nie został wpuszczony do Stanów Zjednoczonych, bo służby uznały, że jego paszport dyplomatyczny jest niewystarczający.
1: Ojej. I to jest właśnie ta dodatkowa przyczyna, dlaczego Polaków nie zobaczymy na mundialu. Nasi mają dokładnie taki sam paszport, jak ten sędzia, którego nie wpuścili. Yeah! Na każdą mało optymistyczną okoliczność tak wam zagramy, że będzie co najmniej fajnie. Another 54 Ultra Talk to You.

0: już powiedział głośno i do mikrofonu, że jest zakochany i to z wzajemnością, no to ta piosenka już jest nieco mniej przejmująca, ale ciągle chwyta za serce.
1: Mnie tam cały czas przejmuje tak samo.
0: Na błysk. Dawid Podsiadło, taki właśnie jest. 18 minut po godzinie 7. Zestaw waszych ulubionych hitów na maksa.
1: A co dzisiaj na obiad?
0: Trudne pytanie.
1: Wiem, najtrudniejsze pytanie świata. Trudne i będziecie pytanie. Teraz szukać na nie odpowiedzi. Jak znajdziecie, to nam wyślijcie SMS-owo pod 3001 bez żadnych ekstra kosztów.
0: Proszę bardzo.
1: Co dzisiaj na obiad?
0: Wiadomo, jesteśmy nieprzekupni, ale jak będzie ładnie pachniało kotlecikiem i ziemniaczkami, to was zaprosimy
1: ale
0: do gry.
1: Ziemniaczki tylko młodej z koperkiem.
0: Oczywiście, 300, Jezu. Grasz o 300, Aśka. Normalnie. Bardzo przepraszam. Dzisiaj o 300 zagra Asia Meus.
2: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Sponsorem programu Wstawaj Nie Udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
3: Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
4: Słyszałeś? Gotowe domy w Krakowie już od 10 656 zł za metr kwadratowy.
5: Oczywiście. W dodatku w cenie garaż i piękny, duży ogródek. To bardzo dobra oferta.
6: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeweloper.pl.
7: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
8: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
9: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
10: A te najlepsze mają ich wiele.
9: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
10: To dobre strony Krakowa.
9: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
8: A teraz dobre strony mają dni dobrych cen. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na wszystkie mieszkania. Tylko 11, 12 i 13 czerwca. Sprawia. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
9: Zapraszamy. Sprawia. PL.
11: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda. I po reklamie.

0: Wiecie, jak nam zrobić smaka. Dziś, żeby zagrać o 300, trzeba się było pochwalić. Co macie na obiad?
1: Makaron z truskawkami.
0: Ty wiesz, że ja też sobie upatrzyłem tego SMS-a, żeby go przeczytać.
1: Ja, można jeszcze ryż z truskawkami, tak. Albo pierogi też z truskawkami.
0: I mielonka, bo jestem teraz na poligonie ku chwale ojczyzny bezpiecznej, spokojnej służby. Życzymy wszystkim słuchaczom RMF Max, witając Roxanę. Cześć, Roxana. Hej, siemano rano. Ja wiem, że stary niedźwiedź mocno śpi, ale Roxana?
1: Roxi, co u ciebie dzisiaj na obiad?
2: No, ma być szybko i ma być dobre, czyli jajko sadzone z ziemniakami i z ogórkiem.
0: A ogórek ma osolny, co? I żeby chrupał.
1: 300 mamy dla ciebie do tak tego jest. Obiadu. Zapraszamy cię do samochodu na wycieczkę. Dzisiaj jedziemy do miejscowości Bojadła.
0: Bojadła, no bo jak obiadowo, to Bojadła. Bojadła i kto ma bliżej do miejscowości Bojadła? Ja jadąc z miejscowości Wiewiórki.
1: Czy ja jadąc z Kotkowa?
0: Z Kotkowa.
1: Kto ma bliżej, Asia czy Irek?
0: Asia czy Irek. Wiewiórka
1: Asia.
0: Czy Asia?
1: Ach nie, Irek poszła stu. Zostały ci dwie, jeszcze dwa pytania.
0: Dobrze, Aśka jedzie do miejscowości Bojadła z miejscowości Alfonsowo.
1: Tak, chciałam zawsze zobaczyć. A Irek jedzie z Dziadowej Kłody.
0: No i co wybierasz, Alfonsów czy Dziadowa Kłoda?
2: Dziadową Kłodę.
1: Dobrze! Zapamiętaj to uczucie, jeszcze
0: Dziadowa
1: jedno pytanie.
0: Kłoda, na siebie, no.
1: Do miejscowości Bojadła. Ja jadę z uroczej miejscowości Krzyczki Pieniążki.
0: Pieniążki, a ja też Krzyczki, tylko Krzyczki Żabiczki. Też.
1: Kto mam bliżej?
2: I to... Krzyczki Pieniążki.
0: Pieniążki.
1: O, poszły pieniążki, niestety.
0: Stuwa, ej, stuwa. Dlaczego niestety? Na szczęście stuwa, mogło być nic, a jest stuwa.
1: Jest dobrze.
0: I Roxana się może teraz położyć i odpocząć po tych wielkich emocjach. Piękne.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Róbcie sobie z nami wszystkie przy każdej możliwej okazji, bo wtedy ma się lepszy dzień. Tak działają hity na maksa, to jest RMF Max. 8:21.
1: Historyczne wydarzenie się wydarzyło. Robert Lewandowski poszedł na kebaba.
0: Brawo.
1: Poszedł z Łatwogangiem i Bagim.
0: Brawo.
1: Bo taka była umowa na streamie charytatywnym.
0: Brawo.
1: No i się dowiedzieliśmy, że Robert kebaba bierze na cienkim, z łagodnym sosem, tylko nie za dużo tego sosu, wiadomo, żeby kalorii nie dopychać.
0: Tak, no i się wreszcie najadł.
1: Widać, bo był taki szczęśliwy.
0: Tak, bardzo mu się smakował, wciągnął całego. Możliwe, że to był nawet pierwszy kebab od czasu ślubu, nie? Że to taki był ślubem. Ja proszę, był pierwszy.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Spalinowe, hybrydowe, z napędem na cztery koła. Wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do Twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Cherry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
12: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
15: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
14: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
15: No, no.
16: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
17: Słyszałeś? Mieszkanie już od 13 400 zł za metr kwadratowy na nowym osiedlu Albatrosów 2 w Krakowie.
18: Oczywiście. Wyróżnia je kameralna zabudowa i przestronne ogródki na parterze.
19: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeweloper.pl.
20: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
21: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
20: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
21: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
20: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: I po reklamie.

0: Dub Dogs w RMF Max. Idealne połączenie na wtorkowy poranek. Dub Dogs i pieniądze.
1: 14 481. I nie napalajcie się na 14 481, bo to jest za mało.
0: 14 484.
1: Tu też doradzamy powściągliwość,
0: bo to jest za dużo.
1: Za dużo. Pomiędzy tylko dwie opcje. Pół na pół. Jeżeli trafisz w kwotę, która jest pomiędzy, gdy do ciebie zadzwoni RMF Max, i to jest ta kwota, która jest najważniejszą kwotą, o którą pytamy w zabawie za dużo, za mało, to wygrywasz te pieniądze.
0: A żeby było ci jeszcze łatwiej, to teraz ważny moment, bo odpalamy rundę bonusową i mnożymy wasze szanse razy 357.
1: I to jest tak, byście wysłali jednym SMS-em 357 zgłoszeń. To teraz proszę wysłać SMS o treści MAX na nasz numer 7327.
0: Jeden SMS, 357 szans na wejście do finału, a widełki bardzo wąskie.
1: MAX 7327.

0: Eminem wie, jak zrobić nam super wtorek. 4 minuty i godzina 8. Mamy dla was dużo hitów na maksa. Gramy je non-stop w RMF Max.
1: A punktualnie o 8 będzie nowy flash informacyjny.
0: Och, tak, i pogadam. I jeszcze więcej sportu i dobre wiadomości dla wszystkich tych, których podwyżka pensji minimalnej już przyprawia szybsze bicie serca.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Szukasz mieszkania w Krakowie? Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na dni otwarte inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A w Krakowie. Odwiedź nas w najbliższą sobotę i niedzielę od 10 do 15 i poczuj klimat inwestycji. Zobacz mieszkania i poznaj wyjątkową ofertę specjalną. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Szczegóły na nowymateczny.pl.
7: No to jedziemy.
8: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salonę Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry Matsuoka. Kraków, Aleja Jana Pawła II, 160.
10: Uwaga, uwaga! Pociąg w promocji właśnie wjechał do Witeku. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami, proszę nieco o szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
11: Kup minimum dwa produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, dwa produkty, 10% rabatu na wszystko. Odwiedź nas stacjonarnie lub na witek.pl.
12: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
13: Halo Kraków! Świętuj z nami 40 lat dewelopera Archicom. Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte w salonie sprzedaży przy ulicy Lubicz 23A. Z okazji 40 urodzin Archicom przygotowaliśmy wyjątkowe rabaty na mieszkania, nawet do 150 tysięcy złotych. Urodzinowe promocje oraz gwarantowane prezenty dla odwiedzających. To doskonały moment, by znaleźć swoje wymarzone mieszkanie i skorzystać z najlepszych ofert. 13 i 14 czerwca. Salon sprzedaży Archicom, ulica Lubicz 23A. Przyjdź i skorzystaj.
14: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: I po reklamie.

0: 96 i 7 FM.
1: Mamy 8 w RMF Max, pora na flash, sport i pogodę. Monika Chrycko, dzień dobry, witam ponownie. A my trzymamy rękę na pulsie i sprawdzamy dla Was najnowsze informacje. Dziś rząd ma przedstawić propozycję minimalnego wynagrodzenia za pracę w przyszłym roku. Resort pracy chce, by wynosiło ono 4986 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 32 zł i 60 groszy. 20 milionów złotych kary dla firmy, która naruszyła unijne sankcje wobec Rosji, nałożyła Śląska Krajowa Administracja Skarbowa. Przedsiębiorca sprzedawał luksusowe samochody.
2: Auta miały trafiać przez Białoruś do Rosji. Firma sprzedała poza Unię Europejską ponad 170 samochodów oraz motocykl. Ich wartość to 19 milionów euro.
1: O czym informował Marcin Buczek. 8 osób zadeklarowało do tej pory chęć startu w wyborach na prezydenta Krakowa. Wczoraj swoją kandydatkę przedstawiła Nowa Lewica, to posłanka Daria Gosek-Popiołek.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Nawet 30 stopni mogą dziś pokazać termometry na południu Polski. IMGW wydało nawet w tej sprawie ostrzeżenie pierwszego stopnia w 5 regionach centralnej i południowo-wschodniej części kraju. Chodzi o większość województwa mazowieckiego oraz część łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego oraz podkarpackiego. Śląscy regionaliści nie składają broni. Po tym jak prezydent zawetował ustawę o uznaniu śląskiego za język regionalny, rozpoczynają starania o wpisanie Gotki najpierw na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, a później na listę UNESCO.
3: Ale UNESCO to jest na pewno coś powyżej tego wszystkiego, co mamy obecnie.
1: Mówił europoseł Łukasz Kochut, inicjator akcji zmierzającej do wpisania śląskiej Gotki na listę UNESCO. Miłośnicy długodystansowych wędrówek już mogą zacząć planować kolejną wyprawę. We wrześniu ma zostać uruchomiony Grand Randonnée de Paris, transgraniczny szlak pieszy o długości 350 km, który połączy najpiękniejsze zakątki francuskich i belgijskich Ardenów. Ruszyła finałowa rywalizacja w Orlen Basket Lidze. Zastal Zielona Góra wygrał z Legią Warszawa 77-74, a decydujące punkty zdobył niespełna 2 sekundy przed końcową syreną. Dziś początek rywalizacji o brązowy medal. Wieczorem pierwsze meczarki Gdynia i Dzików Warszawa. Piast Gliwice obronił tytuł mistrza Polski w futsalu. Gliwiczanie wczoraj pokonali na wyjeździe Teksom Eurobusy Przemyśl 4-2 i wygrali finałową rywalizację 3-1. Włoch Roberto Piazza został trenerem siatkarzy PGE Projektu Warszawa. Kontrakt szkoleniowca będzie obowiązywał do 2030 roku. Meteorolodzy prognozują na dzisiaj bardzo dynamiczną aurę. Będzie sporo chmur i przelotnych opadów, szczególnie na północy i zachodzie kraju. W centrum i na południu przejaśnienia, w Katowicach możliwe burze. W Szczecinie najchłodniej, około 20 kresek na plusie. Cieplej w Warszawie i Rzeszowie nawet 28 stopni. A nawet maksymalnie 30 kresek na plusie mogą dziś pokazać termometry na południu Polski. Wiatr chwilami silniejszy, szczególnie nad morzem.
0: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max. Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Baysan, Giong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
4: Niech muzyczna energia bezpiecznie dowiezie Was do celu. Tu RMF Max, 4 po 8.

0: Założę się, że to czuję się, że świat jest dużo fajniejszy o poranku, kiedy są z wami hity na maksa.
1: I jeszcze my.
0: I RMF Max, tak, Asia Meus, Irek Jakówek, no pewnie 10 minut po godzinie 8 i Maja Chwalińska.
1: Tak!
0: Ale czujecie, ja to czuję, że wreszcie świat wrócił do normy, wreszcie Maja na polskiej ziemi.
1: Tak,
0: wreszcie.
1: Doleciała wczoraj, jak wreszcie. Doleciała, to się trochę rozgadała i super. Powiedziała dużo naprawdę fajnych rzeczy. Aha. Między innymi powiedziała tak, gram w tenisa od 18 lat i wreszcie coś kliknęło.
0: No, to jest motywujące, ekstra.
1: I teraz po prostu chce się porządnie wyspać i dobrze zjeść. O! Taki ma plan na najbliższe dni.
0: A słyszeliście, jak Maja Chwalińska powiedziała, że wewnętrznie jestem babcią.
1: Tak powiedziała?
0: Tak powiedziała Maja Chwalińska. Lubi sobie usiąść w fotelu, napić się herbatki i poczytać książkę.
1: No wiadomo, tak, no Maja jest taka jak my.
0: Wszyscy trochę jesteśmy takimi babciami, ale prawdziwy test na babcię zaczyna się wtedy, kiedy jesteś tenisistką i zaczynasz haftować w tej przestrzeni, tam gdzie jest żyłka na rakiecie. To wtedy

0: Sadie Swims, Mr. Know It All, czyli Mondrala.
1: Wiem. 20. Asia Mało, Zirek Jakubek, dzień dobry. 20 minut po godzinie. Po godzinie 8.
2: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Tomasz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
9: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
12: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
13: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
14: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
17: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
18: Jeszcze nie, a ty?
17: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
18: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
17: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
18: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
17: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
19: Time to level up!
20: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
21: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
20: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
21: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
20: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: I po reklamie.

0: Calvin Harris, Ellie Goulding, Asia, Irek, super. RMF, Max. Wszystko pasuje.
1: Pół do dziewiątej.
0: Jeszcze pół do dziewiątej. Też pasuje.
1: Rzecz, która się klika dzisiaj strasznie w internecie. Zdjęcia premiera na lodach z wnukami. Premier Donald Tusk, proszę bardzo, lodziarnia w Sopocie. No i przy okazji tych zdjęć dowiedzieliśmy się, bo jest cennik na tych fotkach, także cennik lodów.
0: Ile?
1: Gałka lodów w Sopocie 12 zł. 12 ziko, tak jest, lody kulka 12 zł. Także trochę szkoda, że premier na te lody poszedł, bo mógł nie pójść, tylko pojechać. Bo wtedy wychodzi taniej, bo sobie odliczasz od ceny jeszcze kilometrówkę.

0: Najlepiej o poranku gra RMF Max. To słychać, prawda? 21 minut przed godziną 9 był Khalid, był Alok, a teraz będą truskawki!
1: I sport sezonowy, bo odbyły się Mistrzostwa Świata w szypułkowaniu truskawek.
0: Tak, ściągasz te zielone ogonki i robisz to na czas i chodzi o to, żeby jak najszybciej 2 kilo truskawek pozbawić tego zielonego niedojedzenia.
1: No. W tym roku wygrała pani Renata i to jest, słuchajcie, czas w okolicy minuta 40 na 2 kilogramy truskawek.
0: Brawo. Generalnie jak ktoś naprawdę lubi truskawki, to sobie od szypułkowaniem w ogóle nie zawraca głowy. Kto tak ma, ręka w górę. Bardzo dziękuję, że się zgłosiliście. Super, no. A jak jednak ktoś lubi... A, słuchajcie.
1: Nieważne.
0: Jedźcie sobie, jak lubicie najbardziej.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Spalinowe, hybrydowe, z napędem na 4 koła. Wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do Twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Cherry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.
7: Jak zakupy nie tylko...

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Szukasz mieszkania w Krakowie? Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na dni otwarte inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A w Krakowie. Odwiedź nas w najbliższą sobotę i niedzielę od 10 do 15 i poczuj klimat inwestycji. Zobacz mieszkania i poznaj wyjątkową ofertę specjalną. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Szczegóły na nowymateczny.pl.
2: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny.
3: Skoda. Słyszałeś? Gotowe domy w Krakowie już od 10 656 zł za metr kwadratowy.
4: Oczywiście. W dodatku w cenie garaż i piękny duży ogródek. To bardzo dobra oferta.
5: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeveloper.pl.
6: Jedziemy?
7: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: Ło, widzisz to, co ja?
10: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Marzysz o własnym M? Zamieszkaj w ogrodach Glogera w Krakowie. Mieszkania są już gotowe do odbioru, a tylko teraz miejsce postojowe kupisz za złotówkę. Przyjdź na dzień otwarty już 13 czerwca. Biuro sprzedaży, ulica Glogera 2. Zapraszamy.
14: Halo Kraków! Świętuj z nami 40 lat dewelopera Archicom. Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte w salonie sprzedaży przy ulicy Lubicz 23A. Z okazji 40 urodzin Archicom przygotowaliśmy wyjątkowe rabaty na mieszkania, nawet do 150 tysięcy złotych. Urodzinowe promocje oraz gwarantowane prezenty dla odwiedzających. To doskonały moment, by znaleźć swoje wymarzone mieszkanie i skorzystać z najlepszych ofert. 13 i 14 czerwca. Salon sprzedaży Archicom, ulica Lubicz 23A. Przyjdź i skorzystaj.
15: I po reklamie.
16: Tu jest RMF Max.
17: Hity na maksa.
18: Kraków 96 i 7 FM.

0: Social media RMF Max uwielbiają modelki. Wy lubicie także dać im łapkę w górę, bo one mają najcudowniejszy, najbardziej wyjątkowy letni wiatr w swoich włosach. Takie właśnie są. Ja widziałem te roleczki, widziałem te wywiady, widziałem te koncerty, widziałem naszą wakacyjną trasę Lato na Maxa. Ona już się kręci. Sprawdzajcie rozkład jazdy na naszym www.rmfmax.pl.
1: A teraz ważna sprawa pracowa.
0: No.
1: Szef nie może do ciebie dzwonić po pracy, bo jak będzie dzwonił,
0: nie
1: to
0: może.
1: Zapłaci 100 tysięcy kary.
0: Komu?
1: Takie przepisy wchodzą od lipca, ale w Luksemburgu.
0: A, czyli tam będzie płacił tą karę. O, raj podatkowy, no, bez sensu. Mi by mógł zapłacić, niech sobie dzwoni.
1: Niech dzwoni, no.
0: Super, nawet bym odebrał.

0: niż House Mafia o poranku, zawsze super, ale jeszcze super, bardziej super jest to, że nasza zabawa z dużymi pieniędzmi dotarła do momentu, w którym są tylko dwie możliwości.
1: I jeżeli chcecie zgarnąć wielką kasę, to chodźcie teraz na nasze www.rmfmax.pl. Właśnie wjechały super okazje, jest trochę łatwiej wygrać ponad 14 tysięcy.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: Uwaga, uwaga! Pociąg promocji właśnie wjechał do Witechu. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami proszeni są o szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
6: Kup minimum dwa produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, dwa produkty, 10% rabatu na wszystko. Odwiedź nas stacjonarnie lub na witek.pl.
7: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
8: Miasto potrafi zaskoczyć. Korki, ciasne parkingi i szybkie tempo dnia. Dlatego warto mieć samochód, który ułatwia codzienne życie. Wybierz Toyotę Aygo X lub Yaris. Teraz dostępne w miejskim kredycie 50/50 z RRSO 4,49%. Połowę wartości auta wpłacasz dziś, a resztę dopiero za rok. To po prostu dobra decyzja. Toyota Dobrygowski, Modlnica Częstochowska 30.
9: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
11: Oszczędzam.
10: O, a ile?
11: 200 zł w apce Media Expert.

0: na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
3: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
4: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
5: I po reklamie.

0: Jest 9 pora na najświeższy flash w RMF Max. Będzie też pogoda. Ania Szulkowska. Dzień dobry, Kraków. Cześć. Posłuchajcie. 38 godzin. Tyle statystycznie pracujemy tygodniowo. Ten wynik daje nam piąte miejsce wśród najdłużej pracujących krajów Unii Europejskiej. Tak wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Na końcu tabeli są Holendrzy, którzy pracują od nas o ponad 8 godzin tygodniowo krócej. Tak długi czas pracy, zdaniem ekspertów, może źle wpływać na produktywność.
1: Niższa produktywność może wynikać ze struktury gospodarki, czyli wysokiego udziału budownictwa i rolnictwa w PKB. Są to sektory wymagające długiego czasu pracy, a jednocześnie o niższym poziomie automatyzacji i mniejszym wykorzystaniu nowoczesnych technologii.
0: Badania uwzględniają również osoby pracujące na niepełnym etacie, dodaje dr Anna Szymańska z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
2: To jest RMF Max Kraków.
0: Szybko patrzymy na aktualną sytuację na drogach. Mamy całkiem spokojny poranek. W mieście dokuczają jedynie standardowe korki. A tymczasem wydłuża się lista osób chcących powalczyć o fotel prezydenta Krakowa. Wczoraj swoją kandydatkę przedstawiła Nowa Lewica. Niewiadomą pozostaje wybór Koalicji Obywatelskiej.
3: Pomimo wcześniejszych zapowiedzi, w poniedziałek Koalicja Obywatelska nie ogłosiła nazwiska swojego kandydata. Jest wielka szansa, że wraz z Polskim Stronnictwem Ludowym poprze w wyborach Rafała Sonika. Sam zainteresowany dał sobie jeszcze czas na decyzję o tym, czy chce wystartować w wyścigu o fotel prezydenta. Swój start natomiast zadeklarował wczoraj wiceprzewodniczący Rady Miasta Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości. Kandydaturę podczas wiecu przedstawiła krakowska posłanka Lewicy Daria Gosek-Popiołek.
0: Mówił reporter Paweł Konieczny. Pozostałe osoby, które chcą kierować magistratem, to m.in. kandydat Konfederacji Bartosz Bocheńczak, Aleksandra Owca z partii Razem, były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś czy aktywistka Marianna Schreiber. Zmieniamy temat. Legendarna kostka przy Teatrze Bagatela prawie ściągnięta. Rozpoczął się demontaż torowiska na skrzyżowaniu Karmelickiej z ulicą Dunajewskiego i Podwale. Pasażerów, mieszkańców i przedsiębiorców z tego rejonu miasta czekają 9-miesięczne utrudnienia, no i spacery.
4: Ja dojeżdżam na przykład do Bagateli, no i muszę na ekonomicznie iść z buta wtedy.
5: Czyli spacerki nam zostają.
4: No, w zimę będzie fajnie na pewno.
6: To jednak większość tramwajów tędy jeździ, więc ciężko, żeby... Ale pewnie jakoś...
5: Czyli to dzisiaj tylko spacerek
6: dzisiaj
5: zostaje.
6: Dzisiaj tak.
7: Chyba tak na to wygląda.
5: A ty skąd spacerujesz?
7: Z Krupniczej.
0: Mówili pasażerowie komunikacji miejskiej. Rozmawiał z nimi Przemek Błaszczyk. To miały być tylko żarty, ale nie wyszło śmiesznie. Na krakowskim lotnisku doszło do dwóch podobnych incydentów z rzekomymi bombami w bagażach pasażerów. Pierwszy przypadek miał miejsce w niedzielę, gdy obywatel Albanii podczas odprawy poinformował o bombie w bagażu. Później tłumaczył, że tylko żartował. Drugi incydent zdarzył się 5 czerwca przy locie do Birmingham, gdy Polak zgłosił bombę, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji. Obaj mężczyźni zostali ukarani mandatami i wycofani z lotów po szczegółowej kontroli bagaży. Ta nie wykazała na szczęście żadnych zagrożeń.
2: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
0: Dopiero poranek, ale synoptycy są zgodni. Będzie się dzisiaj działo w Krakowie. Przed południem zobaczymy już 21 stopni, po południu nawet 27 na termometrach. Gorąco upalnie na niebie, sporo słońca w pierwszej części doby. Po południu zaczną nachodzić od zachodu chmury, no i niestety wysokie ryzyko, że po 18 otworzymy parasole. W nocy spodziewamy się nie tylko deszczu, ale i burzy. Wtedy też silniej powierzga wiatrem, póki co do 6 km na godzinę. Bardzo delikatny.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa. Hity na maksa.
8: O Boże, zmiana w pogodzie. Się nam szykuje 4 minuty po godzinie 9.
9: Tak cieszysz, jutro będzie padać i będzie zimno.
8: Wystarczy, że niebo będzie płakać. Ja jestem radosny.
10: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
8: Wasze ulubione dwa słoneczka. Jutro od 5:30. Asia, Irek. Ciao, ciao.

0: Jakie to jest dobre. Bob Sinclair i Kajsa w numerze I Can't Wait na parę chwil po godzinie 9 w RMF Max. No wiem, że nie mogliście się doczekać. Ja też nie mogłem. Dlatego też już szybko, bez zbędnego gadania, odpalamy Byle do obiadu, czyli najlepszy program do słuchania w pracy. Piotrek Świderski po tej stronie. Dzień dobry. Do 13 popracujemy sobie razem przy najlepszych hitach na maksa. Będą też oczywiście lokalne sprawki. Zapraszam. A już za chwilę z nami Kasia Gruszka, znana jako też Katy Perry. Zostańcie koniecznie z Maxem.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
6: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
13: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
14: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
15: Kaufland jest!
16: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
18: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
19: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
20: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
21: Mama była smutna i zmęczona.
19: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
4: Hity na maksa.
3: Kraków 96 i 7 FM.

Dla Fumet w godzinie 9 gra nasza słodko-kwaśna Kaira, jej Sour w RMF Max Kraków. Może i trochę było kwasów na linii Wisła Wieczysta, ale wszystko na to wskazuje, że kluby się dogadają co do współdzielenia stadionu przy Rejmonta w przyszłym sezonie Ekstraklasy. Co prawda umowa oficjalnie nie została jeszcze podpisana, ale jest już list intencyjny, w ramach którego operator Murawy, czyli Wisła, udostępni ją Wieczystej komercyjnie. Ale jak zapowiadał Jarosław Królewski, nie będą operatorem meczu. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to ta docelowa umowa zostanie klepnięta do 25 czerwca i Wieczysta będzie rozgrywać swoje domowe mecze w Krakowie. No i fajnie, w końcu tutaj najważniejsi są przecież kibice. Choć przyznajcie, że wycieczka do Sosnowca za każdym razem budziła dodatkowe emocje.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: podsiadło jego sezon gra w RMF Max, a ja tak sobie myślałem, że wy wiecie, że jak już wyślecie do nas tego SMS-a o treści Max na 7327 za 3,69, to jak do was będziemy dzwonić, to będziecie odbierać, a tu takie zdziwienie, taki ambaras, my dzwonimy i czujemy się ignorowani troszeczkę. Dlatego powtarzam procedurę wygrania ponad 14 tysięcy złotych. Uwaga! Najpierw wysyłacie Max na 7327, a potem jak dzwonimy, to odbieracie i mówicie, ile kasy jest na naszym maksowym koncie. Przypominam, 14 481 zł to za mało, a 14 484 to za dużo. Dzisiaj to już sobie dacie radę, prawda? Max.
1: Reklama.
2: Mówiłem ci, że za dużo.
1: Najpierw mówiłeś, że za mało.
3: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIM. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Media Expert Days w sklepach.

0: Wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
1: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia.

0: Wstawaj, nie udawaj.
1: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
2: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Fortik. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
3: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
4: Ło! Wow, widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
7: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
8: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
9: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
10: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: I po reklamie.
15: To jest RMF Max.
16: Hity na maksa.
17: Kraków 96 i 7 FM.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Autocentrum Golemo, dealer marki Leap Motor, producenta modeli hybrydowych i elektrycznych. leapmotor.golemo.pl.
19: Dopiero poranek, ale synoptycy są zgodni. Będzie się dzisiaj działo w Krakowie. Przed południem zobaczymy już 21 stopni, po południu nawet 27 na termometrach. Gorąco upalnie na niebie, sporo słońca w pierwszej części doby. Po południu zaczną nachodzić od zachodu chmury, no i niestety wysokie ryzyko, że po 18 otworzymy parasole. W nocy spodziewamy się nie tylko deszczu, ale i burzy. Wtedy też silniej powierzcha wiatrem, póki co do 6 km na godzinę. Bardzo delikatny.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Autocentrum Golemo, dealer marki Leap Motor, producenta modeli hybrydowych i elektrycznych. leapmotor.golemo.pl.
20: Hit na maksa!
21: RMF Max Kraków.

0: Chyba już każdy widział tą wiralową rolkę, jak John Hamm tańczy w klubie do Turn the Lights Off. Justa, Jackstyle i on przed momentem w RMF Max Kraków. Najbliższy weekend w mieście i okolicy przyniesie nam sporo tanecznych propozycji, ale warto tutaj wyróżnić przede wszystkim Dni Skawiny. Wydarzenie odbędzie się w tamtejszym parku miejskim przy Kublińskiego i w sobotę na scenie będzie okazja zobaczyć tam m.in. zespół NA. Będzie też klubowe retroparty z DJ-ską ekipą w składzie Wojtek, Aras i Maximo. Natomiast w niedzielę gwiazdami wieczoru będzie Czadoman i Małgorzata Ostrowska. Wstęp jest totalnie za friko, więc jak nie macie planów na weekend, to możecie po sąsiedzku wyskoczyć do Skawiny.
1: To jest nowość RMF Max.
0: Dobrą zapiekankę przy okazji też można zjeść. Bibi Rexa i David Guetta teraz, Sad Girl. It's

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. ASMB. Kraków, ulica Bogdana Zielińskiego 24. Albo na jackpolska.pl.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
10: Klimatyzacja? Dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
11: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden.
12: Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
10: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
12: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
13: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
14: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
15: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
16: Miasto potrafi zaskoczyć. Korki, ciasne parkingi i szybkie tempo dnia. Dlatego warto mieć samochód, który ułatwia codzienne życie. Wybierz Toyotę Aygo X lub Yaris. Teraz dostępne w miejskim kredycie 50/50 z RRSO 4,49%. Połowę wartości auta wpłacasz dziś, a resztę dopiero za rok. To po prostu dobra decyzja. Toyota Dobrygowski, modelnica Częstochowska 30.
17: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
18: I po reklamie.
1: Wyj głośniej.
19: Mi fan.
1: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
3: 10:00. Pora na szybki flash w RMF Max. Będzie też pogoda. Anię Szulkowska. Witam ponownie. Zapraszam.
19: Płatności blikiem zostaną uregulowane. Do Sejmu trafił projekt ustawy w tej sprawie. Proponowane przepisy mają usprawnić system tak, aby użytkownicy nie stracili swoich pieniędzy.
20: Chodzi o wyeliminowanie przypadków, kiedy to wysyłamy przelew tak zwanym blikiem na numer, który nie jest już aktywny. Na przykład nasz znajomy zmienił operatora sieci komórkowej, a my przesłaliśmy pieniądze na jego poprzedni numer, który nie jest już powiązany z jego kontem bankowym. Dzięki przepisom banki będą automatycznie otrzymywać informacje o rezygnacji z danego numeru telefonu, a co za tym idzie, wyłączać go z płatności blikiem. Poselski projekt ustawy w tej sprawie trafi do Sejmu najpóźniej w przyszłym tygodniu.
19: Tłumaczył Kasper Wróblewski.
21: Słuchacie RMF Max Kraków.
19: Kandydat PiS na prezydenta Krakowa Michał Drewnicki nie obawia się ewentualnej nominacji dla Rafała Sonika jako kandydata koalicji rządzącej. Dlaczego Drewnicki nie boi się rywalizacji z Sonikiem? O to pytał go Grzegorz Sroczyński.
22: Rafał Sonik to jest znany krakowski biznesmen, między innymi deweloper, milioner, no a krakowianie, jak pokazali ostatnio w referendum, mają dość władzy kogoś, kto wychodzi właśnie z tego środowiska biznesowo, turystyczno-deweloperskiego. Ludzie nie chcą kontynuacji właśnie tego rodzaju rządu w Krakowie, gdzie nieliczna grupka w ramach pewnego rodzaju koterii, układzików towarzyskich ma wiele, kosztem większości mieszkańców Krakowa.
19: Mówił Michał Drewnicki. Zmieniamy temat. Od jutra ulica Glogera zostanie zamknięta na 6 najbliższych tygodni. To jeden z wjazdów do Krakowa od strony Zielonek, niedawno odciążony przez trasę Wolbromską, nadal jednak bardzo istotny. Przebudowę fragmentu ulicy Glogera prowadzić będzie do listopada deweloper, który buduje obok swoje osiedle.
23: Na tym odcinku od klasztoru Karmelitów Bosych do wjazdu do Biedronki będzie ulica Glogera przebudowana całkowicie, łącznie z sieciami, które są zakopane pod ziemią, łącznie z budową nowego odwodnienia. Oczywiście finalnie z budową chodnika, oświetlenia. No a tam niestety jest za mało miejsca, żeby tak głębokie prace budowlane prowadzić przy ruchu wahadłowym, więc przez te 6 tygodni no, potrzebny jest ten czas na to, żeby odkopać ulicę, wkopać nowe przyłącza, ułożyć warstwy i dopiero wtedy po tych 6 tygodniach wróci tam ruch, ale też on będzie się właśnie odbywał w takiej formie wahadłowej.
19: Mówił Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego. Spokojny początek dnia wcale nie oznacza spokojnego popołudnia. Według prognoz jeszcze dziś nad Krakowem mogą zebrać się groźne chmury. Opady spodziewane są wieczorem i w nocy, a więcej o pogodzie zaraz po fleszu. Na koniec krótkie przypomnienie. To już ostatni moment na zgłoszenie drużyny do Poland Business Run. Rejestracja trwa tylko do 10 czerwca. Na liście startowej jest już 30 tysięcy uczestników. Starty odbędą się stacjonarnie w Warszawie oraz w Krakowie, tutaj 5 i 6 września. Jeszcze przed południem, ale wiemy już i uprzedzamy, szykuje nam się pogodowy roller coaster. Najpierw upały, potem deszcz i burze, a jutro ochłodzenie do 16 stopni. I to wszystko w dwie doby, w jednym mieście. Dziś jeszcze upalnie, przed południem do 21 stopni, po południu nawet 27 na plusie. Pierwsza część doby pod znakiem słońca i letniej aury. Później od zachodu zaczną pojawiać się gęste chmury. No i wieczorem już popada w Krakowie. W nocy z kolei zagrzmi, powieje i pojawią się burze.
24: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
25: Minęła 10 w RMF Max. Kolejna porcja hitów już załadowana i rozpocznie ją ekipa w składzie Kygo, Kali, D. Griffin z kawałkiem Save My Love. Piotrek Świderski, witajcie ponownie, cześć.

Mając takich zdolnych młodych artystów, myślę, że możemy być spokojni o przyszłość polskiej muzy. Wiktor Waligura i jego cztery pory roku za nami w RMF Max. A tymczasem teraz cofniemy się do przeszłości, a konkretnie to do roku 2009, bo właśnie wtedy na playlistach rządzili oni. Jay-Z i Alicia Keys z numerem Empire State of Mind w RMF Max.

0: na to nowa Olivia Rodrigo, Drop Dead w RMF Max. No dobra, dziś mam nadzieję, że już ktoś na bank trafi. 14 481 zł to za mało, a 14 484 to za dużo. Więc na logikę zostały tylko dwie opcje i ja wiem, że wy wiecie, ile jest tej kasy, ale jak wiecie, to coś z tym zróbcie. Najlepiej od razu wyślijcie do nas SMS-a o treści MAX na 7327. To tylko 3 zł i 69 groszy, a w zamian ponad 14 tysi może trafić właśnie do ciebie. A jako bonus dorzucam jeszcze teraz 367 dodatkowych szans na dostanie się właśnie do dzisiejszego wtorkowego finału. No to co? Wbijaj do zabawy. Ślij Max na 7327. RMF Max. A i jak coś bonus razy 367 działa również na rmfmax.pl. Ponad 14 tysięcy złotych już dzisiaj po południu do wzięcia.
1: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
7: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
6: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
7: No, no.
8: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
10: To ja też chcę!
9: 24, 30.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
17: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
18: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
19: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
20: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
21: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo saszetki Carnilove Filets dla kota 85 gramów za 4,99 z kartą Super Zoo Family i jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
22: I po reklamie.

jest właśnie jeden z tych kawałków, przy którym jadąc z moim 17-letnim Oplem czuję się, jakbym był w jakiejś super sportowej furze. Gips, win na antenie RMF Max Kraków. Słuchajcie, fajne fury też wyjadą w najbliższą niedzielę na ulicę naszego miasta. Zabytkowe autobusy będą kursować od Cichego Kącika do przystanku Tor Kajakowy na Kolnej. Będzie to linia numer T. Dodatkowo też będą śmigać retro tramwaje na trasie Dajwór Cichy Kącik. To z kolei będzie linia numer 0. Ta akcja ma związek z dniem otwartym magistratu, o którym jeszcze wam dzisiaj w Byle do Obiadu na pewno opowiem. Zostańcie koniecznie na fali krakowskiego Maxa.

0: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
1: Jest ogień, ogień, teraz czas na głosy, głosy. Oczywiście na hop pod rmfmax.pl. Mega nowość, którą mam dla was na wakacje, to Shimza i Arko w numerze Fire, Fire.
2: Hop Bands Extra.
0: Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
3: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Słyszałeś? Mieszkania już od 13 400 zł za metr kwadratowy na nowym osiedlu Albatrosów 2 w Krakowie.
9: Oczywiście. Wyróżnia je kameralna zabudowa i przestronne ogródki na parterze.
10: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeweloper.pl.
11: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
12: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
13: To coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk, z pokolenia na pokolenie. Między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali, ale od razu wiedzą, że są stąd. Wracamy do domu, na ziemię świętą, tam, gdzie historia dzieje się na twoich oczach.
14: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną, dostępne na bilety.krakowia.pl.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
18: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
19: Citroën.
20: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
23: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
24: Mama była smutna i zmęczona.
22: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
25: Zdrowid.
26: I po reklamie.
0: Playlista, co zrobić dzień.
27: Niech się dzieje.
0: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
28: Sponsorem prognozy pogody jest Autocentrum Golemo, dealer marki Leap Motor, producenta modeli hybrydowych i elektrycznych. Leapmotor.golemo.pl.
1: Jeszcze przed południe, ale wiemy już i uprzedzamy, szykuje nam się pogodowy roller coaster. Najpierw upały, potem deszcz i burze, a jutro ochłodzenie do 16 stopni. I to wszystko w dwie doby, w jednym mieście. Dziś jeszcze upalnie, przed południem do 21 stopni, po południu nawet 27 na plusie. Pierwsza część doby pod znakiem słońca i letniej aury. Później od zachodu zaczną pojawiać się gęste chmury. No i wieczorem już popada w Krakowie. W nocy z kolei zagrzmi, powieje i pojawią się burze.
28: Sponsorem prognozy pogody jest Autocentrum Golemo, dealer marki Leap Motor, producenta modeli hybrydowych i elektrycznych. leapmotor.golemo.pl.
2: Hit

Dzięki właśnie temu numerowi kariera Smoły nabrała zawrotnego tempa. Jeszcze przed godziną 11 duże oczy i Smolasty w RMF Max Kraków. No i go co prawda nie będzie na Dniach Nowej Huty w ten weekend, ale za to słuchajcie, pojawią się na przykład bracia Golec, Golec Orkiestra, będzie też Mateusz Mijale czy zespół Łobuzy. Tak, to ci od Manaciku za przekroczenie piękności, więc drogie krakowianki, uważajcie na siebie, bo w sobotę na skwerze budowniczych będziecie mogły takiego dostać. Przed koncertami wystartuje jeszcze festyn rodziny, na którym czekać na was będzie masa atrakcji. Wpadajcie śmiało, start od godziny 14.

0: Reklama.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Cars Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Marzysz o własnym M? Zamieszkaj w ogrodach Glogera w Krakowie. Mieszkania są już gotowe do odbioru, a tylko teraz miejsce postojowe kupisz za złotówkę. Przyjdź na dzień otwarty już 13 czerwca. Biuro sprzedaży, ulica Glogera 2. Zapraszamy.
4: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: korzyści od sklepu Biedronka.
1: Masz ukończone 21 lat i wykształcenie średnie? Szukasz stabilnej pracy, rzetelnego pracodawcy? Trwa nabór na stanowisko strażnika miejskiego w Krakowie. Oferujemy blisko 7300 zł brutto na start, pakiety socjalne oraz nagrody motywacyjne. Szczegóły www.strażmiejska.kraków.pl. Twoje miasto, twoja decyzja.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
3: Miasto potrafi zaskoczyć. Korki, ciasne parkingi i szybkie tempo dnia. Dlatego warto mieć samochód, który ułatwia codzienne życie. Wybierz Toyotę Aygo X lub Yaris. Teraz dostępne w miejskim kredycie 50/50 z RRSO 4,49%. Połowę wartości auta wpłacasz dziś, a resztę dopiero za rok. To po prostu dobra decyzja. Toyota Dobrygowski, Modelnica Częstochowska 30.
4: I po reklamie.

0: 96 i 7 FM.
1: Na zegarach 11 pora na najnowszy flash w RMF Max. Ania Szulkowska, jestem na miejscu. Zapraszam. Ponad 4,5 miliarda złotych będą kosztować lipcowe podwyżki dla pracowników szpitali. Czy szefowie lecznic mają tak duże pieniądze?
2: W tej chwili nie. Tak odpowiada prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych Waldemar Malinowski, ale te pieniądze muszą się znaleźć, bo podwyżki gwarantuje ustawa i dlatego szefowie szpitali apelują o dotację celową od rządu. Dyrektorzy szpitali ostrzegają, że jeśli nie będzie dotacji na podwyżki, zorganizują protest. Od lipca minimalna pensja lekarza ma wynieść ponad 12 900 zł brutto, a pielęgniarki z tytułem magistra i ze specjalizacją prawie 11,5 tysiąca złotych.
1: Tyle, Michał Dobrołowicz.
0: To jest RMF Max Kraków.
1: No to sprawdzamy na bieżąco remonty. Trwają prace przy jednym z najważniejszych węzłów komunikacyjnych Krakowa. Na skrzyżowaniu Karmelickiej, Dunajewskiego i Podwala drogowcy rozbierają torowisko, a to oznacza kłopoty. 9 miesięcy utrudnień dla mieszkańców i pasażerów. Choć krakowianie przyznają, że remont sprawia im problemy, mimo to uważają, że kostka z pod bagateli powinna była już dawno zniknąć.
3: Uważam, że tą kostkę przede wszystkim powinni stąd wziąć, dlatego że w zimie się człowiek bardzo ślizga na tym, jak jest deszcz.
4: Ostatni remont był w 99 roku jeszcze za prezydenta Lasoty, no nie? No więc tutaj, no jeżeli...
5: Historyczną kostkę ściągają.
4: Tak, historyczną kostkę, no i powstanie inna kostka, no więc myślę, że...
5: Płyty powstaną.
4: Płyty powstaną, które mam nadzieję będą, wytrzymają tak długo jak tamten remont.
1: Przyznają przedsiębiorcy i mieszkańcy z ulicy Karmelickiej. Rozmawiał z nimi Przemek Błaszczyk. Teraz o poszukiwaniach. Ani śladu, jak na razie po koniu, który zaginął w Krakowie. Koń należący do ułanów ze szwadronu imienia Józefa Piłsudskiego w sobotę spłoszył się podczas jazdy w terenie. Posłuchajcie szczegółów.
6: Jechali kusem. Na szczęście nie jechali galopem. No i koń się potknął, wyłożył się razem z ułanem. Ułan spada, koń poszedł do przodu w kierunku hałdy żużlowej tu w Pleszowie. No i do tej pory nie ma go. Szukali go we dwójkę, zgłosili mi, że nie ma, zgłosili na policję też. No i szukamy go cały czas. Wczoraj nawet dronem. Do tej pory nie znaleźliśmy. Ten koń po prostu ma na sobie siodło kawaleryjskie o głowie. No i to dziwne, bo przeważnie konie mają to do siebie, że nawet jak jeździec spadnie, to wracają.
1: Mówił rotmistrz Henryk Bugański, dowódca krakowskiego szwadronu ułanów imienia Józefa Piłsudskiego. Amaretto, pieszczotliwie nazywany też amarantem, ma 12 lat. Jeśli zauważycie go na trasie, dajcie znać do Straży Miejskiej albo skontaktujcie się bezpośrednio ze szwadronem. To jeszcze szybko o jednej ofercie dla ambitnych. Chcecie przed latem zadbać o formę? CrossFit Dekerta 2.0 zaprasza zarówno początkujących, jak i bardziej zaawansowanych. W siłowni przy Biskupińskiej trener dopasuje ćwiczenia do waszych możliwości, zadba o tempo i indywidualny program. Na naszej antenie w zakładce Kraków czekają na was karnety. Zapraszamy. A teraz już najświeższa prognoza pogody. Zapowiada się gorący, ale i trochę kapryśny dzień w Krakowie na termometrach. Dziś nawet do 27 stopni. Tak pięknie nie będzie jednak przez cały wtorek. Synoptycy już na wieczór zapowiadają deszcz, a na noc na dokładkę burzę. Postukaj, poszumi nam za oknem po północy. Póki co wiatr umiarkowany i sporo słońca w pierwszej części doby. Jutro przyjdzie ochłodzenie ekstremalne. Z 27 stopni nagle zobaczymy 16 i to w najcieplejszym momencie doby. Do końca tygodnia temperatury szykują się mocno umiarkowane.
7: Letka, dwa dni, Ale Farben i Irene Miller, Body Talk, a także m.in. Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It. Takimi właśnie hitami na maksa rozpoczniemy sobie kolejną część wtorkowego Byle do Obiadu. Tutaj cały czas najlepszy program do słuchania w pracy. Max. Piotrek Świderski po tej stronie. Dzień dobry, witajcie po 11 w RMF Max.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It w RMF Max. To ja też powtórzę, dla waszego dobra. Sprawdźcie, kochani, gdzie jest wasz telefon, a jak już go znajdziecie, to trzymajcie go blisko. No i jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to zgłoście się po ten hajs, co na was czeka. Ponad 14 tysięcy złotych do przytulenia dzisiaj po południu w RMF Max. Na naszej stronie rmfmax.pl są szczegóły. Tu przyjmujemy zgłoszenia do finału o kwotę pomiędzy 14 481 a 14 484. Zostały już tylko dwie możliwości, więc szanse są 50-50, że trafisz prawidłowo. To co? Zadbaj o swoje interesy i wbijaj do gry na rmfmax.pl.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Media Expert, dalej masz.
4: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie.

0: Energylandii. Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
1: Słyszałeś? Gotowe domy w Krakowie już od 10 656 zł za metr kwadratowy.
2: Oczywiście, w dodatku w cenie garaż i piękny, duży ogródek. To bardzo dobra oferta.
3: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeweloper.pl.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Tymczasem w salonie Filman.
8: I jak pani widzi?
9: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
7: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Chylu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
15: Uwaga, uwaga! Pociąg w promocji właśnie wjechał do Witechu. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami, proszę nie są szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
16: Kup minimum 2 produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, 2 produkty, 10% rabatu na wszystko. Odwiedź nas stacjonarnie lub na witek.pl.
17: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer 1 wśród elektrolitów.
18: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
19: I po reklamie.
20: Ten dzień dopala Max.
21: RMF
20: Max. Kraków 96,7 FM.

Eminem zawsze sprawdza się doskonale, jego Houdini za nami w RMF Max Kraków. A jak sprawdzi się nowy prezydent miasta? Mimo że jeszcze nie znamy jego nazwiska, to spora część krakowian pewnie już zadaje sobie to pytanie. Giełda nazwisk od razu po referendum ruszyła do objęcia posady po panu Miszalskim i tym najnowszym, które zaczęło się pojawiać w mediach, jest nazwisko Sonik. Rafał Sonik, przedsiębiorca i zwycięzca rajdu Dakar, poważnie rozważa udział w przedterminowych wyborach. No i teraz tak się zastanawiam, słuchajcie, czy gdyby pan Rafał Sonik wygrał wybory, to do pracy w magistracie jeździłby quadem? Czy może rowerem, jak jego poprzednik?

0: Kobiety prosto z Ibizy, Moving to the Sun, Jugel, Imali Angel i Ultranate w RMF Max. No i do takich właśnie między innymi bitów będzie można się pobujać na ING Silesia Beatsy 2.26. Najbliższy piątek i sobota meldujemy się w Parku Śląskim w Chorzowie. Jeśli wy też chcielibyście się tam pojawić, to jak coś, bilety w tym tygodniu są do zgarnięcia po 17 w programie Kanał Nadawczy. Naprawdę warto słuchać, bo oprócz zwykłych podwójnych wejściówek pojawią się również takie VIP-owskie. A szczegóły i pełny line-up tego wydarzenia znajdziecie na ingsilesiabeats.pl.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca, nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
8: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
9: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
8: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
9: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl / zaplanuj dom.
10: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
12: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch.

0: oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
1: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
1: Hit na maksa.
4: Kraków 96 i 7 FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Autocentrum Golemo, dealer marki Leap Motor, producenta modeli hybrydowych i elektrycznych. leapmotor.golemo.pl.
6: Zapowiada się gorący, ale i trochę kapryśny dzień w Krakowie na termometrach. Dziś nawet do 27 stopni. Tak pięknie nie będzie jednak przez cały wtorek. Synoptycy już na wieczór zapowiadają deszcz, a na noc na dokładkę burzę. Postuka i poszumi nam za oknem po północy. Póki co wiatr umiarkowany i sporo słońca w pierwszej części doby. Jutro przyjdzie ochłodzenie ekstremalne. Z 27 stopni nagle zobaczymy 16 i to w najcieplejszym momencie doby. Do końca tygodnia temperatury szykują się mocno umiarkowane.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Autocentrum Golemo, dealer marki Leap Motor, producenta modeli hybrydowych i elektrycznych. leapmotor.golemo.pl.
1: Hit na maksa!
4: RMF Max Kraków.
7: Súbeme la radio.

z Rose i Bruno Marsem. Wtorek w pracy nabiera jeszcze większego tempa i Chapa T za nami w RMF Max Kraków. A tymczasem, jak obiecałem, wracam do tematu dni otwartych krakowskiego magistratu. Oprócz samego zwiedzenia budynku Urzędu Miasta, od godziny 11 na Placu Wszystkich Świętych czekać będzie program pełen ciekawych aktywności. Będą na przykład różnego rodzaju warsztaty, strefy kreatywne, sportowe i edukacyjne. Będą też prowadzone spacery tematyczne z przewodnikami albo towarzyski turniej szachowy. A co więcej, na finał po godzinie 17 szykuje się Silent Disco na placu przed magistratem. Pełny harmonogram jak coś i resztę szczegółów możecie sobie ogarnąć na kraków.pl. Polecam sprawdzić, bo to naprawdę fajne wydarzenie się szykuje.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
7: Znałem to już.
6: Dzięki RMF Max.
1: To tego się słucha.
6: Max jest pierwszy. Wiadomo co jest i co będzie hitem.
1: Też bądź pierwszy.
8: Świeże hity.
1: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20.
8: Tylko w RMF Max.
9: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
10: Wielkie otwarcie salonu samochodowego Jack w Krakowie to wydarzenie dla całej rodziny. Od 19 do 21 czerwca jazdy testowe, konkursy, atrakcje dla dzieci. Tylko podczas dni otwarcia aż 30 tysięcy złotych rabatu na rodzinnego SUV-a Jagiot S8 Pro. Ilość samochodów w promocyjnej cenie ograniczona. Kraków, ulica Zielińskiego 24A. jackrakow.pl. Zapamiętaj, jackrakow.pl.
11: Niskie ceny są codziennie.

0: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
1: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
0: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
2: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
3: A te najlepsze mają ich wiele.
2: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
3: To dobre strony Krakowa.
2: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
4: A teraz dobre strony mają dni dobrych cen. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na wszystkie mieszkania. Tylko 11, 12 i 13 czerwca. Sprawia. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
2: Zapraszamy. Sprawia.
5: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo Karma Breed Care Mini GF dla psa 2 kg za 44,99 z kartą Super Zoo Family. I jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 76,99. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo. Ponieważ kochamy zwierzęta.
6: I po reklamie.
7: To jest RMF Max.
8: Hity na maksa.
7: Kraków 96 i 7 FM.
9: Samo południe, pora na flash w RMF Max. Będzie też pogoda. Ania Żulkowska, witam. Ponownie zapraszam, posłuchajcie. Ponad 500 000 złotych. Tyle średnio zarobił w ubiegłym roku każdy z polskich deputowanych do Parlamentu Europejskiego. Tak wynika z ich oświadczeń majątkowych. Ile konkretnie można zaoszczędzić, mając dietę z Brukseli?
10: No, na przykładzie Grzegorza Brauna wychodzi na to, że niewiele, bo europoseł deklaruje, że na koncie ma nieco ponad 2000 złotych i niecałe 1 euro. Europoseł PiSu Daniel Obajtek ma zaoszczędzone 900 000 złotych, 50 000 euro i jest posiadaczem jednego domu o powierzchni niemal 300 metrów.
11: Sporo zaoszczędził Robert Biedroń z Lewicy, prawie 170 000 euro. Na koncie ma już prawie 2 000 000 złotych. Do tego jest współwłaścicielem 4 mieszkań. Hanna Gronkiewicz-Waltz z Koalicji Obywatelskiej. 3 700 000 złotych na koncie.
9: To był Igor Skrzypek i Kacper Wróblewski.
7: Słuchacie RMF Max Kraków.
9: Jest kolejny kandydat na prezydenta Krakowa. Start w wyborach zapowiedział Jan Hoffman, jeden z głównych inicjatorów przeprowadzenia referendum, które doprowadziło do odwołania Aleksandra Miszalskiego. Zmieniamy temat i szybko sprawdzamy remonty. 6 tygodni bez przejazdu ulicą Klogera. Takie zmiany szykują się jutro w Krakowie. Przebudowę fragmentu drogi prowadzić będzie deweloper, który buduje obok swoje osiedle. Kierowcy, musicie liczyć się z utrudnieniami, a my spytaliśmy zarząd dróg miasta Krakowa, dlaczego największe utrudnienia potrwają tam aż 6 tygodni.
12: Też między innymi z tego powodu potrwają 6 tygodni, żeby był możliwy i zapewniony dojazd do posesji, więc po prostu roboty będą przeprowadzane tak fragmentami.
13: W czasie tych 6 tygodni my nie przejedziemy ulicą Glogera, nie wjedziemy nią do Krakowa. Jakby...
12: Tak, ona będzie zamknięta całkowicie. Na odcinku jadąc od strony Zielonek, od wjazdu do Biedronki, zbliżając się do Krakowa do wysokości klasztoru karmelitów Posych.
13: Nie ma tam szans na...
12: No nie ma szans na przejazd. Tam jest po prostu za wąsko. Ulica, sama ta ulica musi być zamknięta, żebyśmy mogli przeprowadzić te prace.
9: Tłumaczył Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Rozmawiał z nim Przemek Błaszczyk. Wróciła krakowska linia muzealna. W tym roku zabytkowe tramwaje i autobusy kursują nieco zmienioną trasą. Sprawdziła ją Renata Pasiut.
14: Ze względu na remont węzła przy Teatrze Bagatela linia kursuje tym razem z Dajworu przez centrum miasta aż do Cichego Kącika i z powrotem. Tradycyjnie zerówka pojawi się we wszystkie niedziele aż do września oraz 15 sierpnia. W programie są też kursy wieczorne i linie specjalne. Warto wybrać się na taki przejazd, bo to okazja, by zobaczyć miasto z perspektywy historycznych pojazdów, które kiedyś woziły krakowian na co dzień i na przykład zajrzeć do zajezdni z okien tramwaju czy autobusu.
9: Szczegółową rozpiskę znajdziecie na społecznościowym profilu krakowskiej linii muzealnej. A jeśli szukacie pomysłu na aktywny wypoczynek, Park Wodny Kraków kusi dziesiątkami atrakcji. Na naszej stronie internetowej znajdziecie zaproszenia do wygrania w pakiecie nie tylko basen, ale i saunarium. Bilety do wykorzystania do końca wakacji. No i to jest taki dzień, kiedy trudno o krótką prognozę, prędzej o skomplikowany scenariusz. Jeszcze przez kilka godzin więcej słońca w Krakowie, upalnie nawet do 27 stopni, ale po południu zaczną pojawiać się chmury, zrobi się ciemniej i wzrośnie ryzyko deszczu. W nocy do opadów mogą dołączyć jeszcze burze, wiatr zrobi się porywisty, ale wcześniej w ciągu dnia słaby, od 6 do 15 km na godzinę. Ciśnienie dziś w normie na poziomie 1015 hektopaskali, od jutra idzie ochłodzenie, deszcz i niecałe 16 stopni.
6: No to wtorkowe popołudnie w Maxie ruszyło na całego. Gips, Kukon i Jonathan już w głośnikach, a przed Majkiem cały czas Piotrek Świderski. Jestem z wami jeszcze przez godzinę, byle do obiadu, w najlepszym programie do słuchania w pracy.

0: Jesteśmy już tak bardzo blisko, że to musi się dzisiaj wydarzyć. Po prostu musi. 14 481 zł to za mało, a 14 484 to za dużo. Więc opcje są dwie. Zero podstępów. To jest sytuacja, że albo w lewo, albo w prawo. Dobry zwrot z kierownicą i masz ponad 14 tysięcy na koncie. Przed tobą tylko jeszcze dwa kroki. SMS na 7327 za 3,69 o treści max, a potem jak dzwonimy, to odbierasz i mówisz, jaki jest twój typ. Proste? To dawaj, max na 7327. Max.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24, 30.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Kto zwalcza ból?
7: Wolnary!
6: Kto?
7: Wolnary!
8: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Przeżyj wydarzenie, które przyspiesza bicie serc fanów imprezowych brzmień w ikonicznym miejscu Śląska. Fire Festival. Zapraszamy od 28 do 30 sierpnia na promenadę superauto.pl Stadionu Śląskiego. Czeka na ciebie połączenie światowej elektroniki i polskiej sceny muzycznej. BDOES 2115, DJ Snake, Alan Walker, Bledka, Kizo Reto, Zalia i wielu innych. Fire Festival. Bilety na eventim.pl.
10: Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. ASMP. Kraków, ulica Bogdana Zielińskiego 24. Albo na jackpolska.pl.
11: Słyszałeś? Mieszkania już od 13 400 zł za metr kwadratowy na nowym osiedlu Albatrosów 2 w Krakowie.
12: Oczywiście. Wyróżnia je kameralna zabudowa i przestronne ogródki na parterze. Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeveloper.pl.
13: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14C5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
14: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
15: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
16: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
17: I po reklamie.
18: Muzyka zawsze po pierwsze.
19: Tu się czuję hity.
18: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

można się trochę rozmarzyć przy tym numerze Dive Into Me, Alok i Khalid w RMF Max Kraków. To teraz będzie o transferowych marzeniach Wojciecha Kwietnia, który, słuchajcie, chce do Wieczystej ściągnąć nowego bramkarza. Jakuba Stolarczyka z Leicester City. To klub, który jeszcze niedawno grał w Premier League, a w tym sezonie spadł na trzeci poziom rozgrywkowy w Anglii. No i właśnie ten fakt chce wykorzystać Wieczysta, która zbroi się na debiutancki sezon w Ekstraklasie. Na radarze jest jeszcze oczywiście kilku innych zawodników. Mignęło mi nawet nazwisko Dawida Kownackiego i Karola Linettego, czyli dwóch reprezentantów Polski. Co prawda nie grających obecnie, ale mieli swój epizod w kadrze narodowej. No, ale do tej pory jeszcze nic oficjalnie nie zostało ogłoszone. Jak tylko padnie jakieś głośne here we go, to na pewno damy wam o nim znać w RMF Max Kraków. Bądźcie z nami koniecznie.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Zdjęcia premiera na lodach z wnukami. Gałka lodów w Sopocie 12 zł. 12 ziko, tak jest, lody kulka 12 zł. Także trochę szkoda, że premier na te lody poszedł, bo mógł nie pójść, tylko pojechać. Bo wtedy wychodzi taniej, bo sobie odliczasz od ceny jeszcze kilometrówkę.
3: Siemano rano!
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku już od 5:30.
3: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
5: 24, 30.
1: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
8: Voltaren!
9: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
13: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Masz ukończone 21 lat i wykształcenie średnie? Szukasz stabilnej pracy, rzetelnego pracodawcy? Trwa nabór na stanowisko strażnika miejskiego w Krakowie. Oferujemy blisko 7300 zł brutto na start, pakiety socjalne oraz nagrody motywacyjne. Szczegóły www.strażmiejska.kraków.

0: www.mojemiasto.pl.
1: Twoje miasto. Twoja decyzja.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Autocentrum Golemo, dealer marki Leap Motor, producenta modeli hybrydowych i elektrycznych. leapmotor.golemo.pl.
6: No i to jest taki dzień, kiedy trudno o krótką prognozę, prędzej o skomplikowany scenariusz. Jeszcze przez kilka godzin więcej słońca w Krakowie, upalnie nawet do 27 stopni, ale po południu zaczną pojawiać się chmury, zrobi się ciemniej i wzrośnie ryzyko deszczu. W nocy do opadów mogą dołączyć jeszcze burze, wiatr zrobi się porywisty, ale wcześniej w ciągu dnia słaby, od 6 do 15 km na godzinę. Ciśnienie dziś w normie na poziomie 1015 hektopaskali, od jutra idzie ochłodzenie, deszcz i niecałe 16 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Autocentrum Golemo, dealer marki Leap Motor, producenta modeli hybrydowych i elektrycznych. leapmotor.golemo.pl.

jego muza zostanie już z nami na zawsze. To Avicii, Wake Me Up w RMF Max Kraków. Ja też bym chętnie został, ale Ania i Fioła z już chcą wbijać do studia, więc ja już się z wami powoli żegnam. Choć jeszcze tak szybko na finał dzisiejszego byle do obiadu przypomnę, że na rmfmax.pl możecie zgarnąć podwójne wejściówki do parku wodnego i karnet na CrossFit Dekerta 2.0. Tylko pamiętajcie zaznaczyć wcześniej jeszcze lokalizację Kraków. rmfmax.pl. No i jeszcze, żeby jutro po 9 odpalić najlepszy program do słuchania w pracy, pamiętajcie. Piotrek Świderski, trzymajcie się i do usłyszenia. Pa, pa. A jak jeszcze nie słyszeliście nowego singla od Teddy'ego Swimsa, od naszego misiaczka, to dajcie koniecznie o dwa ząbki głośniej teraz. Mr. Know It All na antenie RMF Max, a punktualnie o 13 flash i pogoda.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Ekstra mocny start!
3: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
7: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
8: Jeszcze nie, a ty?
7: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
8: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
7: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
8: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
7: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
9: Time to level up!
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
8: Jeszcze nie, a ty?
7: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
8: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
7: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
8: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
7: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
9: Time to level up!
12: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
13: A te najlepsze mają ich wiele.
12: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
13: To dobre strony Krakowa.
12: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
14: A teraz dobre strony mają dni dobrych cen. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na wszystkie mieszkania. Tylko 11, 12 i 13 czerwca. Sprawia. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
12: Zapraszamy. Sprawia.
3: I po reklamie.
15: Jest 13 pora na szybki flash w RMF Max. Ania Żulkowska, cześć, dzień dobry, zapraszam. Nawet 30 stopni pokażą dzisiaj termometry w centralnej Polsce. Dla miłośników gorącego lata nie mamy jednak dobrych informacji. W kolejnych dniach temperatura będzie spadać. Wszystko przez dwie różne masy powietrza, które pojawiły się nad naszym krajem.
16: Chłodniejsza masa powietrza, ona, można powiedzieć, dominuje Polskę w ciągu najbliższych dni. Jutro jedynie na krańcach południowo-wschodnich na termometrach zobaczymy do 23-24 stopni Celsjusza.
15: A potem opady deszczu, szczególnie na terenie południowo-wschodniej Polski, mówi Michał Ogrodnik z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
17: To jest RMF Max Kraków.
15: Trwa remont przy Bagateli. O ile drogowcy koncentrują się na demontażu torowiska, mieszkańcy i pasażerowie próbują odnaleźć się w nowej siatce połączeń. Największym problemem i wyzwaniem jest dzisiaj dojazd pod Bagatele z Nowej Huty lub Ruczaju.
0: Z 20 minut się robi taka godzina, 40 do godziny.
17: Tym bardziej na Ruczaj, nie?
0: No, to już ma ciężej, żeby dojechać.
17: A jak ktoś z Nowej Huty podróżuje?
0: A to tamto już w ogóle mają. Nie chcę wiedzieć, ja nie współczuję.
18: Jednak zamknięcie linii tramwajowej numer 4 łączącą Nową Hutę z Bronowicami jest dosyć dużym problemem, bo my jako studenci mamy parę osób u siebie, które tym tramwajem dojeżdżały, a teraz trzeba chodzić, wcześniej wstawać, chodzić ze starego kleparzy i może po prostu miasto chce, żebyśmy więcej kroków wykonywali w ciągu dnia.
15: Zastanawiali się pasażerowie komunikacji miejskiej. Rozmawiał z nimi Przemek Błaszczyk. A teraz krótko o nowej inwestycji. Niemal 7 tysięcy opraw oświetleniowych wzdłuż głównych ulic Krakowa przejdzie modernizację. Na te zmiany miasto przeznaczy około 10 milionów złotych.
19: W miejsce starych lamp pojawią się nowoczesne LED-owe. Wymiana obejmie zarówno oświetlenie uliczne, jak i część tych parkowych. Dzięki temu zmniejszy się zużycie energii, a co za tym idzie rachunki za prąd. Prace zostały podzielone na dwa etapy. W pierwszym roku planowana jest wymiana blisko 3 tysięcy opraw, a w drugim ponad 4 tysięcy. Modernizacja ma przełożyć się na większe bezpieczeństwo po zmroku. Prace prowadzone będą stopniowo, aby ograniczyć utrudnienia w ruchu.
15: Te informacje zebrała nasza reporterka Renata Pasiut. A już 21 czerwca uwagę mieszkańców Krakowa przyciągnie światło znacznie starsze niż miejskie latarnie. Na kopcu Krakusa odbędzie się tradycyjne obserwowanie wschodu słońca, które według pasjonatów historii może potwierdzać wyjątkowe znaczenie dwóch najsłynniejszych miejskich kopców. Związane jest to z legendami o celtyckich znakach solarnych. Spotkanie organizuje Stowarzyszenie Podgórze.pl. Wydarzenie odbędzie się już po raz 24. To jeszcze jedna krótka zapowiedź. Na początku lipca na krakowski rynek główny wraca Puchar Świata we wspinaczce sportowej na czas. Zawody wchodzą w skład cyklu World Climbing Series i potrwają 3 dni. Po raz pierwszy w historii pojawią się sztafety mieszane, a pula nagród została podwyższona. Będzie to też ostatni start Aleksandry Mirosław przed polską publicznością. No i po słonecznym początku dnia synoptycy uprzedzają. Zmieni nam się aura i jeszcze przed wieczorem otworzymy w Krakowie parasole. Na termometrach do 18 będą jeszcze nawet 22 stopnie. No i to będzie ostatni moment na spacer w krótkim rękawku. Od jutra Ortalion, bo idzie ochłodzenie po burzowej nocy w środę nad ranem. 15 stopni potem niewiele wzrośnie, tylko do 16 w najcieplejszej części doby. Druga połowa tego dnia będzie już na dobre deszczowa i chłodna. Słupki rtęci nie przekroczą 20 kresek. Na plusie.
20: Dobrze być już z wami. Minęła pierwsza.
21: RMS Max, hity na maksa.
22: Bo się nie mogliśmy doczekać. Jesteśmy waszym kibicem i trenerem w jednym. Klepiemy po ramieniu i mówimy dobrze, dobrze. Do przodu pchamy ten wtorek.
23: Poczuj dobry beat.
20: I dbamy o waszą kondycję psychomuzyczno-fizyczną. Do 17. Ania, Fioas, masa hitów i kasa do wygrania. Tego spodziewajcie się po południu w RMF Max.
22: Hello.

0: że się robi formę na lato do tego kawałka. I wcale nie jest za późno, żeby zacząć w czerwcu. Modelki Włodarski, lubię cię jak lato w RMF Max.
1: A jeżeli samochodem wybieracie się gdzieś na letni wypad, no to uwaga, bo za naszymi granicami jest znak, którego polscy kierowcy prawdopodobnie nie znają, a niestety jest ryzyko zgarnięcia mandatu. Zaraz szczegóły. RMF Max.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
6: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
5: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
6: No, no.
7: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
8: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
9: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
10: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
12: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Cars Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
13: Marzysz o własnym M? Zamieszkaj w ogrodach Glogera w Krakowie. Mieszkania są już gotowe do odbioru, a tylko teraz miejsce postojowe kupisz za złotówkę. Przyjdź na dzień otwarty już 13 czerwca. Biuro sprzedaży, ulica Glogera 2. Zapraszamy.
14: Znowu lecicie?
15: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
14: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
15: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
16: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
17: Wielkie otwarcie salonu samochodowego Jack w Krakowie to wydarzenie dla całej rodziny. Od 19 do 21 czerwca jazdy testowe, konkursy, atrakcje dla dzieci. Tylko podczas dni otwarcia aż 30 tysięcy złotych rabatu na rodzinnego SUV-a Jagiot S8 Pro. Ilość samochodów w promocyjnej cenie ograniczona. Kraków, ulica Zielińskiego 24A. jackrakow.pl. Zapamiętaj, jackrakow.pl.
18: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
19: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
20: I po reklamie.
21: Badaj. Zostań.
22: Hello.
21: RMF Max. Kraków 96 i 7.

0: dobrze się z nimi jedzie przez wtorek. To Kungs i Tana Louise London w RMF Max. A jadąc tego lata przez Francję, kierowcy, uwaga, nie znacie tego znaku, a może was ta niewiedza kosztować 600 zł. Biały rąb na niebieskim tle, czyli taki kopnięty kwadrat, który oznacza możliwość wjazdu tylko dla tych, którzy kogoś podwożą. Samotny kierowca nie ma prawa wjeżdżać na ten pas.
1: A on zazwyczaj jest pustawy
0: i kusi. Niestety.
1: No ale niewiedza kosztuje.
0: Chociaż ja wolę wersję, na niewiedzy się nie zarabia, a u nas dzisiaj, uwaga, do zarobienia jest ponad 14 tysięcy złotych, więc chcemy, żebyście to też wiedzieli.
1: Finał zabawy za dużo, za mało tego popołudnia w tym programie i już tylko dwie możliwe kwoty. Wystarczy wskazać właściwą, a jeśli ci się to uda, zabierasz ją ze sobą dzisiaj do domu. Ponad 14 tysięcy. Do zabawy wchodzicie bardzo prosto. Za 3,69 ślecie hasło MAX na 7327.
0: Dziś to może być już ostatni finał. Dajcie sobie szansę na ponad 14 tysięcy. 7327. SMS o treści MAX.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Tax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
10: Znałem to już.
9: Dzięki RMF Max.
11: To tego się słucha.
9: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
11: Też bądź pierwszy.
12: Świeże hity.
11: Hop Vents Extra. Od poniedziałku do piątku po 20.
12: Tylko w RMF Max.
13: Sponsorem programu Hop Vents jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
14: Słyszałeś? Gotowe domy w Krakowie już od 10 656 zł za metr kwadratowy.
15: Oczywiście. W dodatku w cenie garaż i piękny, duży ogródek. To bardzo dobra oferta.
16: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeweloper.pl.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
20: Znasz to. Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
12: Zdrowit.
21: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Autocentrum Golemo, dealer marki Leap Motor, producenta modeli hybrydowych i elektrycznych. leapmotor.golemo.pl.
1: No i po słonecznym początku dnia synoptycy uprzedzają. Zmieni nam się aura i jeszcze przed wieczorem otworzymy w Krakowie parasole. Na termometrach do 18 będą jeszcze nawet 22 stopnie. No i to będzie ostatni moment na spacer w krótkim rękawku. Od jutra ortalion, bo idzie ochłodzenie po burzowej nocy w środę nad ranem. 15 stopni potem niewiele wzrośnie, tylko do 16 w najcieplejszej części doby. Druga połowa tygodnia będzie już na dobre deszczowa i chłodna. Słupki rtęci nie przekroczą 20 kresek na plusie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Autocentrum Golemo, dealer marki Leap Motor, producenta modeli hybrydowych i elektrycznych. leapmotor.golemo.pl.

0: potrafi zadbać o dobry klimat. Sombri, jego Back to Friends w RMF Maxa. To dobre wiadomości chyba. Słuchajcie, jedna z tanich linii lotniczych, no, mamy dwie takie w Polsce bardzo popularne, żegna tryb samolotowy, ta różowa. To tam będzie można na pokładzie korzystać z internetu od Elona Muska. Już niedługo na pokładach samolotu.
1: Fajnie, fajnie, ale my nie tego potrzebujemy. Potrzebujemy miejsca na nogi.
0: Może Elon i to załatwi, skoro sieć załatwia na pokładzie samolotów miejsce na nogi.
1: My na razie załatwiliśmy wam Shakira i Burna Boy. Die, die.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Media Expert Days w sklepach i na

0: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą.
5: Przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
6: Harmonizer.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: I po reklamie.

0: 14 na zegarach, czyli czas na najnowszy flash w RMF Max. Ania Żulkowska, jestem ponownie, zapraszam. Przed nami niespokojne popołudnie w pogodzie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców Mazowsza, Małopolski i Podkarpacia. Ostrzega w nich przed prawdopodobnymi burzami z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Lokalnie może spaść grad. Teraz jeszcze sprawdzamy, jakie ceny czekają nas jutro na stacjach paliw. Litr 95 ma kosztować maksymalnie 5 zł 96 groszy, czyli o 3 grosze więcej niż dzisiaj. Benzyna 98 zdrożeje o 2 grosze do 6 zł 61 groszy, a olej napędowy o grosz do 6 zł 46 groszy.
1: Słuchacie RMF Max Kraków.
0: Przypominamy, od jutra drogowcy zamykają ulicę Glogera. Pracę prowadzi deweloper budujący w okolicy nowe osiedle. Jaki jest dokładny plan robót i do kiedy potrwa? Posłuchajcie sami.
2: Od 10 czerwca przez 6 tygodni nie przejedziemy przez ten przebudowywany fragment ulicy Glogera. Natomiast potem wraca tam ruch samochodowy, ale on będzie miał formę wahadłową, czyli kierowcy będą mieli do dyspozycji jeden pas ruchu. Natomiast całość pracy jest planowana do zakończenia na listopad 2026 roku.
0: Powiedział nam Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. 4 zarzuty i nawet 10 lat więzienia. Taka kara grozi 33-letniemu mieszkańcowi Krakowa zatrzymanemu w związku z kradzieżami pieniędzy z jednej z nowochódzkich parafii. Śledczy szacują stratę na około 40 tysięcy złotych. Zniknęły środki przeznaczone m.in. na remont kościoła oraz własność duchownego. Policja wszczęła działania po otrzymaniu informacji od dzielnicowego, który poznał sprawę podczas wizyty w kancelarii parafialnej. I szybko zmieniamy temat. Już w najbliższy piątek Kraków opanują rowerzyści. Wszystko za sprawą 4. krakowskiego nocnego przejazdu rowerowego.
3: To wydarzenie otwarte zarówno dla tych, którzy jeżdżą na co dzień, jak i dla osób traktujących rower rekreacyjnie czy dla rodzin z dziećmi. Zbiórka zaplanowana jest na 20 przed Muzeum Narodowym, a pół godziny później uczestnicy wyruszą wspólnie w około 18-kilometrową trasę ulicami miasta. Przejazd odbędzie się po zmroku nieprzypadkowo. Organizatorzy chcą w ten sposób zwrócić uwagę na znaczenie odpowiedniego oświetlenia roweru i bezpieczeństwa na drodze, ale to też okazja do integracji i wspólnego spędzenia czasu w wyjątkowej nocnej atmosferze Krakowa. Organizatorzy przypominają, by zadbać o sprawne lampki i dla bezpieczeństwa o kaski.
0: Mówiła Renata Pasiut. Szczegóły znajdziecie na stronie kraków.pl. I jeszcze jedna zapowiedź. Już w czwartek w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości odbędzie się finał międzyuczelnianych mistrzostw Polski Marketplace 2026. To konkurs, w którym uczestnicy wcielają się w menadżerów i podejmują decyzje dotyczące wirtualnych przedsiębiorstw. Spośród 75 drużyn do ścisłego finału awansowało 5 najlepszych zespołów. Dziś w Krakowie sporo niespodzianek. Najpierw upał do 27 stopni, potem deszcz, ten jeszcze przed wieczorem, no i w nocy zagrzmi. W godzinach porannych w środę 15 stopni, potem niewiele więcej, do 16 maksymalnie na termometrach. Do końca tygodnia nie obejdzie się bez spacerów pod parasolem. Czwartek będzie bardzo zachmurzony, w piątek odrobinę więcej słońca, ale jakby nie było, nadal z deszczem. Weekend w granicach 19-20 stopni. Upałów nie widać, nawet w prognozach długoterminowych.
4: Jeśli nie możecie słuchać już szefa, róbcie głośniej. Mamy czym zagłuszać go w tej godzinie w RMF Max.
5: A przy okazji robi dobrą atmosferę Kygo Quality Griffin, Anka i Fiołas. Cześć!
4: Po drugiej.

0: Jeśli mieć harmonijne popołudnie, to tylko z nami. Yearbooks i Graceland w RMF Max. A w Dobrowie Górniczej, w której dorastała Maja Chwalińska, powstał mural przedstawiający tenisistkę. No nie jest w specjalnie wyeksponowanym miejscu, bo jest przy tych starych, zaniedbanych kortach, gdzie ona trenowała jako mała dziewczynka, ale powiem wam, sam mural też tak bardziej socreal przypomina, natomiast coraz więcej zdjęć z niego w internecie.
1: Zerknijcie w wolnej chwili, może nie jest w pięknym miejscu, może nie jest specjalnie ładny, ale przynajmniej Maja też siebie jakoś bardzo nie przypomina.
2: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
3: Ile?
0: Wiemy, że 14 481 zł to za mało.
1: A 14 484 zł to za dużo.
2: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
6: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
7: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja, po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Nadajemy się. Od rana.
2: To ci zrobi dobry dzień.
8: Siemano rano.
2: Zabawa i dobry humor na start. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
9: Zadbaj o energię na cały dzień z Elektrowit od Active Lab Pharma. Preparat z elektrolitami, witaminą C i magnezem.
10: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
11: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack UTS 6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack UTS 6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. ASMB. Kraków, ulica Bogdana Zielińskiego 24. Albo na jackpolska.pl.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
16: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
17: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
18: A te najlepsze mają ich wiele.
17: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
18: To dobre strony Krakowa.
17: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
19: A teraz dobre strony mają dni dobrych cen. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na wszystkie mieszkania. Tylko 11, 12 i 13 czerwca. Sprawia. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
17: Zapraszamy. Sprawia.
20: I po reklamie.
2: Gramy.
8: Nie oceniamy.
2: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: pozytywny muzyczny izotonik, czyli Talk to You w RMF Max, a kolejna wypowiedź Mai Chwalińskiej to też jest pozytywny strzał. Ja nie odbieram telefonów od nieznajomych, więc może było tak, że dzwonił prezydent, ale po prostu odbieram tylko od mamy, taty i trenera.
1: Ale to jest piękne. Taki high life, ale może. To my wczoraj do Majki dzwoniliśmy w finale zabawy za dużo, za mało, bo w finale nikt nie odebrał od nas telefonu, a do wzięcia przecież ponad 14 tysięcy złotych jest.
0: Chwytaliśmy się za głowę, jak można nie odebrać, no ale może dzisiaj w takim razie wyślecie najpierw hasło Max na numer 7327 za 369 z VAT-em, bo przed nami już prawdopodobnie ostatni finał i ponad 14 tysięcy do zgarnięcia.
1: Zostały już tylko dwie możliwe odpowiedzi. To daje 50% szans na to, że te 14 ponad tysięcy. Dzisiaj ktoś zgarnie i to możesz być ty. Maja swoje zarobiła, ty zarób dzisiaj w RMF Max. Hasło Max wysyłasz na 7327 za 369 i już jesteś w grze. RMF.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Zapowiedź się na taki klimat o poranku.
2: Zdjęcia premiera na lodach z wnukami. Gałka lodów w Sopocie 12 zł. 12 z Nikotagie z lody kulka 12 zł. Także trochę szkoda, że

0: www.tok.pl.
1: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą,
6: przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. 2 to więcej niż 1. Twix
7: Harmonizer.
8: Słyszałeś? Mieszkania już od 13 400 zł za metr kwadratowy na nowym osiedlu Albatrosów 2 w Krakowie.
9: Oczywiście. Wyróżnia je kameralna zabudowa i przestronne ogródki na parterze.
10: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeveloper.pl.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
12: Masz ukończone 21 lat i wykształcenie średnie? Szukasz stabilnej pracy, rzetelnego pracodawcy? Trwa nabór na stanowisko strażnika miejskiego w Krakowie. Oferujemy blisko 7300 zł brutto na start, pakiety socjalne oraz nagrody motywacyjne. Szczegóły www.strażmiejska.kraków.pl.
13: Twoje miasto, twoja decyzja.
14: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
15: Jeszcze nie, a ty?
14: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
15: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
14: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
15: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
14: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
16: Time to level up!
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.
20: To jest RMF Max.
21: Hity na maksa.
20: Kraków 96 i 7 FM.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Autocentrum Golemo, dealer marki Leap Motor, producenta modeli hybrydowych i elektrycznych. Leapmotor.golemo.pl.
23: Dziś w Krakowie sporo niespodzianek. Najpierw upał do 27 stopni, potem deszcz, ten jeszcze przed wieczorem, no i w nocy zagrzmi. W godzinach porannych w środę 15 stopni, potem niewiele więcej, do 16 maksymalnie na termometrach. Do końca tygodnia nie obejdzie się bez spacerów pod parasolem. Czwartek będzie bardzo zachmurzony, w piątek odrobinę więcej słońca, ale jakby nie było, nadal z deszczem. Weekend w granicach 19-20 stopni. Upałów nie widać, nawet w prognozach długoterminowych.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Autocentrum Golemo, dealer marki Leap Motor, producenta modeli hybrydowych i elektrycznych. Leapmotor.golemo.pl.
21: RMF Max.
20: RMF Max Kraków.

0: przy tym numerze motywacja w robocie nie spada. To Son Fodera w RMF Max.
1: A teraz ostrzegamy przed plagą gąsienic. Drzewa pokryte całe pajęczyną. Na pewno już takie widzieliście. Są obumarłe, a w tych pajęczynach rozmnażają się gąsienice. I teraz, jeżeli ich włoski trafią na naszą skórę, to swędzi, a potem są problemy z oddychaniem. Kolejne gminy w Polsce już ostrzegają.
0: Berlin opanowany przez gąsienice. Niestety. Teraz Polacy. Jak to z siebie zdjąć?
1: Trzeba użyć taśmy klejącej. Nie wolno rozdrapywać, więc jak mocno spędzi, to taśma klejąca i wyrywamy. Nie tylko włoski gąsienic, ale tam wszystkie inne też.
0: Już widzę. Szefowie narzekają, że z biur ludzie wynoszą taśmy klejące. Przebiły ryzy papieru.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca, nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
7: Marzysz o własnym M? Zamieszkaj w ogrodach Glogera w Krakowie. Mieszkania są już gotowe do odbioru, a tylko teraz miejsce postojowe kupisz za złotówkę. Przyjdź na dzień otwarty już 13 czerwca. Biuro sprzedaży, ulica Glogera 2. Zapraszamy.
8: To coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk, z pokolenia na pokolenie. Między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali, ale od razu wiedzą, że są stąd. Wracamy do domu, na ziemię świętą, tam, gdzie historia dzieje się na twoich oczach.
9: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną, dostępne na bilety.krakowia.pl.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
13: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
14: Siemano rano!
13: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
15: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Fortik. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
16: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: I po reklamie.

0: Jest 15 pora na flash, flash sportowy i najnowszą prognozę pogody. Ania Szulkowska melduje się w studiu. Zapraszam. Ministerstwo Zdrowia szykuje nowości na lipcowej liście leków refundowanych. Kto skorzysta, dowiedział się już Michał Dobrołowicz.
1: Pacjenci z drobnokomórkowym, czyli agresywnym rakiem płuca, a także osoby z nowotworem dróg żółciowych oraz kobiety z rakiem endometrium. Ewa Pląsek z Fundacji Urszuli Jaworskiej komentuje, że to ważne i potrzebne zmiany, ale pewne grupy są wciąż pomijane.
2: Brakuje dostrzeżenia pacjentów z tych mniejszych grup, jeśli chodzi o jednostki chorobowe i szczególnie o te choroby ultrarzadkie.
1: Jak ustaliłem, zgodnie z nową lipcową listą, bezpłatne jesienią będą wciąż szczepienia przeciwko grypie dla kobiet w ciąży, a także dla osób, które skończyły 65 lat.
0: Dodajmy, że nowa lista leków refundowanych ma zostać oficjalnie ogłoszona pojutrze.
3: To jest RMF Max Kraków.
0: Rozpoczął się jeden z najbardziej wyczekiwanych, ale i najbardziej odczuwalnych remontów w centrum Krakowa. Przy Teatrze Bagatela znika charakterystyczna kostka, a drogowcy rozpoczęli demontaż torowiska na skrzyżowaniu ulic Karmelickiej, Dunajewskiego i Podwale. Przed mieszkańcami, pasażerami i przedsiębiorcami 9 długich miesięcy utrudnień.
4: Tutaj tak, tutaj mamy tak troszkę przyblokowane, bo niestety tylko mamy przystanek na Garbarskiej i na Batorego, no niewiele to nam daje, bo nie ma przepływu ludzi dla nas, dla przedsiębiorców.
5: Znaczy to sobie tutaj przechodzą niby, nie, no, ale to i tak wam nic nie zmienia.
4: No to jest, ci, którzy muszą, przechodzą, no nie, a ci, którzy nie muszą, po prostu to wybierają inną drogę, no nie, i no i rzeczywistość jest jaka jest.
6: Na przykład ja przed tym taksówką dojeżdżałam tutaj i jedzenie sobie brałam, jakieś kupowałam większe raz na 2 tygodnie. No a teraz jak to ja mam to donieść? Skąd? Nie wiem. Nawet mi tramwaj nie dojedzie.
0: Mówili mieszkańcy i przedsiębiorcy z Karmelickiej. Rozmawiał z nimi Przemek Błaszczyk. To teraz krótkie zapowiedzi. 21 czerwca w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga odbędzie się pierwsza edycja festiwalu Kraków Guitar Days. To wydarzenie poświęcone gitarze w różnych stylach i odsłonach. W programie przewidziano liczne koncerty i warsztaty. Szykuje się prawdziwa gratka dla wszystkich fanów gitary. A już w najbliższy czwartek po mieście będzie harcował lajkonik. Uderzenie jego buławy ma przynieść szczęście na cały rok. Do wielkiego widowiska szykują się zarówno odtwórca głównej roli, ale także włóczkowie i orkiestra.
7: Ostatnie przygotowania do lajkonika to też są oczywiście próby w Muzeum Krakowa, orszak ćwiczy tańce, no ćwiczy sam lajkonik, krakowiaki, lajkoniki, jest nastrój dobry.
8: Ciężka rola, przyznaję szczerze, zobaczymy jak pogoda w tym roku, bo w zeszłym roku narzekałem, bo był upał.
9: Pamiętam.
8: No więc właśnie, więc teraz kwestia jest taka, czy nie będę jak klasyczny Polak, nie będę narzekał, że jest deszcz, zobaczymy.
0: Zastanawia się Mariusz Glonek, który po raz czwarty wcieli się w rolę lajkonika. Wcześniej o przygotowaniach mówił też Andrzej Szoka z Muzeum Krakowa.
10: Od 2 do 5 lipca krakowski rynek główny stanie się areną zmagań Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas. Wtedy też oficjalnie pożegna się mistrzyni olimpijska z Paryża Aleksandra Mirosław, która po tym sezonie kończy karierę. Orlen za Stal Zielona Góra wygrał na wyjeździe z Legią Warszawa w pierwszym meczu finałowym Orlen Basket Ligi. Rywalizacja o medale toczy się do 4 zwycięstw. Za nami też Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. W turnieju mężczyzn wygrała Łotwa, a kobiet USA. Na koniec 8-tysięcznik Nanga Parbat. To kolejny cel Jędrzeja Bargiela. Polak spróbuje zjechać z niego oczywiście na nartach.
11: Fizycznie chcemy poświęcić na tą wyprawę 3 tygodnie w Błogach.
10: Podkreślał nasz narciarz. Wylot na wyprawę już jutro.
0: Chwytamy te momenty, bo niestety wszystko wskazuje na to, że to ostatnie chwile z wakacyjną niemal aurą. Przed znaczącym ochłodzeniem i przed nadciągającym już teraz od zachodu deszczem. Trudno uwierzyć, z 27 stopni dzisiaj zrobi się 16, tyle maksymalnie zobaczymy w środę na termometrze. W nocy 15-17 kresek na plusie, ale nad ranem zagrzmi. No i mocniej powieje do 75 km na godzinę. W drugiej połowie tygodnia od 17 do co najwyżej 20 stopni, czwartek z pełnym zachmurzeniem. Potem odrobina słońca.
3: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
12: Nie zapeszam, ale powoli chyba można w pracy odetchnąć. W końcu. Już po trzeciej w ten wtorek. Tu Ania i Fioła. Witajcie w RMF Max.
13: Miks pogodowy za oknem, zatem 4 pory roku od Wiktora Waligury na start. Witajcie, zostajemy z wami do 17. Nie szumeli

0: możliwości. W finale jedna z nich na pewno zwycięska. To ty możesz przed tym wyborem stanąć i zgarnąć ponad 14 koła. 377 razy. Mnożymy każdego maksa wysłanego na 7327.
1: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
2: Oszczędzam.
4: O, a ile?
2: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca, nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to, z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
7: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
9: Ło, widzisz to, co ja?
10: A, nie widzisz.
9: No to słuchaj,
10: na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Uwaga, uwaga! Pociąg promocji właśnie wjechał do Witeką. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami, proszeni są o szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
13: Kup minimum dwa produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, dwa produkty, 10% rabatu na wszystko. Odwiedź nas stacjonarnie lub na witek.pl.
14: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
15: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
16: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
17: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
18: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
19: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
20: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote.

0: złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
1: I po reklamie.
2: Najlepiej zmiksowana playlista.
3: Say no more.

0: Czy szukanie męża w tych czasach nie przypomina szukania dobrego serialu na wieczór, żeby się już wszystko widziało?
1: Troszeczkę spłaszczyłeś tą sytuację. Jednak bym poszła w ten Diamond on Ray, ale jedno i drugie bardzo długo trwa.
0: Ray za nami w RMF Max, a co do seriali, Polacy wracają do piractwa. Mamy dość streamingów, a raczej rozdrobnionej oferty, że różne seriale są u różnych dostawców VOD, trzeba mieć wszystkie abonamenty i teraz Polacy znów sięgają w sieci do wersji pirackich.
1: Czyli widzicie tę zależność? Platformy pojawiły się po to, żeby walczyć z piractwem. No i zresztą skutecznie, bo przecież było dużo filmów dostępnych za bardzo niewielkie pieniądze.
0: No a teraz znowu pchają
1: historia
0: ludzi
1: zatoczyło koło, no po
0: piractwo.
1: Prostu.
0: No od lat mówiono, że piractwo to jazda bez biletu, nie? Problem, że teraz legalny streaming to trochę kupowanie biletu na każdy przystanek osobno. No i gdzie najlepiej? U nas za darmożkę, same hity.
1: Tak szukam tego serialu, ale faktycznie to się u nas nie kończy.
0: Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: Repeat it. Martin Garrix i Ed Sheeran. Ciekawe, czy mamy ich zmotywowały do nagrania tego numeru, no bo to mamy zawsze mówią. Ile razy mam powtarzać?
1: No, biorąc pod uwagę, że premiera w maju.
0: Do skutku, my powtarzamy, ale już ostatni raz. Aktywny jest bonus. Wygrać po 16 możesz nawet ponad 14 tysięcy złotych, a finał dziś o tyle wyjątkowy jest, że w nim możliwe są już tylko dwie odpowiedzi, a jedna daje wygraną.
1: A przy okazji nie musicie się powtarzać, bo to my powtarzamy za was teraz 377 razy jedno zgłoszenie. Ale tylko do 15.50. Wysyłacie hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. To jest rzut na taśmę. Albo teraz bierzesz telefon i klikasz i wysyłasz, albo ponad 14 tysięcy złotych. Mówi bye bye, idę do kogoś innego.
0: Sami zdecydujcie. Jeszcze zdążycie. 7327 SMS o treści MAX.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo

0: Jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: I po reklamie.
8: Skręć swój dobry vibe.
9: Klasa!
8: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
10: Chwytamy te momenty, bo niestety wszystko wskazuje na to, że to ostatnie chwile z wakacyjną niemal aurą. Przed znaczącym ochłodzeniem i przed nadciągającym już teraz od zachodu deszczem. Trudno uwierzyć, z 27 stopni dzisiaj zrobi się 16, tyle maksymalnie zobaczymy w środę na termometrze. W nocy 15-17 kresek na plusie, ale nad ranem zagrzmi. No i mocniej powieje do 75 km na godzinę. W drugiej połowie tygodnia od 17 do co najwyżej 20 stopni, czwartek z pełnym zachmurzeniem. Potem odrobina słońca.

Mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez.

0: Vito i bracia Kacperczyk w RMF Max podrzucają trochę mocy, a kulki mocy jednak ustąpiły kebabowi. Robert Lewandowski obiecał na streamie Łatwo Ganga, że wybierze się z nim na kepsa i obietnicy dotrzymał.
1: Znaczy, ja bym nie powiedziała, że kulki mocy ustąpiły kebabowi, bo pilnie przyjrzałam się minie Roberta Lewandowskiego i ona wcale nie wskazuje na to, że mu super to smakuje, wiesz?
0: Ale dziwisz się? Ania na pewno też widziała to zdjęcie. Jadł, ale mu nie smakował. Ciekawe, ile musiałoby być na zbiórce, żeby Lewy się przy tym kebabie uśmiechał.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Klimatyzacja, dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
3: Dla mnie wybór jest tylko jeden.
4: Tauron. Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
5: Słyszałeś? Gotowe domy w Krakowie już od 10 656 zł za metr kwadratowy.
6: Oczywiście. W dodatku w cenie garaż i piękny duży ogródek. To bardzo dobra oferta.
7: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeweloper.pl.
8: Jedziemy.
9: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
11: To coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk. Z pokolenia na pokolenie. Między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali. Ale od razu wiedzą, że są stąd. Wracamy do domu. Na ziemię świętą. Tam, gdzie historia dzieje się na twoich oczach.
12: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną. Dostępne na bilety.krakowia.pl.
13: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. Tak, polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
15: Miasto potrafi zaskoczyć. Korki, ciasne parkingi i szybkie tempo dnia. Dlatego warto mieć samochód, który ułatwia codzienne życie. Wybierz Toyotę Aygo X lub Yaris. Teraz dostępne w miejskim kredycie 50/50 z RRSO 4,49%. Połowę wartości auta wpłacasz dziś, a resztę dopiero za rok. To po prostu dobra decyzja. Toyota Dobrygowski, Modylnica Częstochowska 30.
16: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
17: Jeszcze nie, a ty?
16: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
17: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
16: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
17: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
16: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na fship.edu.pl.
17: Time to level up!
18: Halo Kraków! Świętuj z nami 40 lat dewelopera Archicom. Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte w salonie sprzedaży przy ulicy Lubicz 23A. Z okazji 40 urodzin Archicom przygotowaliśmy wyjątkowe rabaty na mieszkania, nawet do 150 tysięcy złotych. Urodzinowe promocje oraz gwarantowane prezenty dla odwiedzających. To doskonały moment, by znaleźć swoje wymarzone mieszkanie i skorzystać z najlepszych ofert. 13 i 14 czerwca. Salon sprzedaży Archicom, ulica Lubicz 23A. Przyjdź i skorzystaj.
19: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: I po reklamie.
21: To jest RMF Max.
22: Hity na maksa.
1: Kraków 96 i 7 FM.
23: Na zegarach już 16:00, pora na flash w RMF Max. Potem pogoda. Ania Szulkowska, witam ponownie. Zapraszam. Zaczynamy od najnowszego 21 pakietu unijnych sankcji wobec Rosji. Europa będzie niedostępna dla każdego, kto brał udział w inwazji, ogłosiła szefowa Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen dodała, że w nowym pakiecie znalazł się pomysł wprowadzenia zakazu wjazdu do Unii dla każdego, kto służył w armii rosyjskiej od początku wojny w Ukrainie. Są zarzuty dla Antoniego Macierewicza. Prokuratura zarzuca mu publiczne znieważenie kierownictwa służby kontrwywiadu wojskowego i pomówienia. A chodzi o nazwanie ich agentami rosyjskimi na posiedzeniu Sejmu. Sejm uchylił już Macierewiczowi immunitet w tej sprawie.
1: Słuchacie RMF Max Kraków.
23: To już potwierdzone. Wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Krakowa została Monika Piątkowska. Decyzję w tej sprawie ogłosił dzisiaj premier Donald Tusk. Piątkowska to senator i była dyrektorka Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta w krakowskim magistracie. W 2023 roku odeszła z Polski 2050, a wcześniej była związana z SLD i PSL. Jest absolwentką prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, urodziła się w Zakopanem. A teraz szybko remonty. Przypominamy, od jutra zostanie zamknięta ulica Glogera. To jeden z wjazdów do Krakowa od strony Zielonek, dlatego można powoli szykować się na utrudnienia. Na jaką komunikację miejską mogą liczyć mieszkańcy?
0: Od jutra 10 czerwca w związku z przebudową ulicy Glogera linia 227, 267, a także 937, czyli linia nocna, będą kursowały po zmienionej trasie. Wszystkie będą startować standardowo z Krowodrzy Górki Park and Ride, dojadą do przystanku Pachońskiego Park and Ride, natomiast później właśnie wjadą na ten objazd przez Noblistów Polskich i Pilarskiego, gdzie następnie wjadą już na ulicę Glogera, no i będą kierować się dalej do swoich końcowych pętli, czyli na Górną Wieś, na Skała Rynek czy Owczary Pętla.
23: Wyjaśniał Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego. Ulica Glogera, przypominamy, będzie zamknięta przez 6 najbliższych tygodni. Nowa fontanna na rynku głównym w Krakowie ma już swojego projektanta. To Gdak Studio z Kielc, którego pomysł zastąpi obecną nieestetyczną instalację między sukiennicami a Bazyliką Mariacką. Nowy projekt ma ożywić przestrzeń miejską. Jaka jest koncepcja, która zyskała uznanie jury? Posłuchajcie sami.
2: Będzie kwadrat z marmuru, gdzie będzie można wsiąść i ten kwadrat będzie otaczał Nieckę. Nad tą Niecką będzie unosiła się duża rzeźba z bronzu, odzwierciedlająca krajobraz okolic Krakowa, a więc Garb Tenczyński, Wawel, wzgórza, i z tego będzie wypływała woda i ta woda będzie płynąć tak mniej więcej jak rzeki krakowskie. Wisła, Rudawa, Serafa, Prądnik.
23: Mówił Janusz Sepią, główny architekt miasta Krakowa. Koszt inwestycji wyniesie maksymalnie 4,5 miliona złotych. Wtorek sprawiedliwie podzielił się na dwie pogodowo różne części. Na początku słońce, upał, temperatury do 27 stopni, teraz coraz więcej chmur na niebie. No i deszcz, w nocy chłodniej, a nawet burze. W środę obudzi nas 15 stopni, potem niewiele więcej, tylko do 16 na plusie. No kapryśny trochę ten czerwiec, chociaż do końca tego dnia stały w opadach i w umiarkowanej temperaturze. Jak lubicie tropikalną aurę, to będzie wam się dłużyć. Do niedzieli dzień w dzień deszcz i chłodniej od 17 do 20 stopni. Na plusie.
3: Silnik odpalił? To my odpalamy playlistę na powrót do domu.
1: Hity na maksa.
22: Kierowcy, jest świetne info. Koniec z bramkami na autostradzie A4. Zaraz wam powiemy od kiedy i na jakich odcinkach.
3: Anka i Fioła, siemacie po 16. Na dzień dobry. Alok i Kialit, Dive Into Me w RMF Max.

0: Bledka i jej dwa dni w RMF Max. No to teraz wielkie oczy zrobią wszyscy kierowcy, którzy jeżdżą A4. Wyobraźcie sobie, że jest kolejny odcinek, który będzie darmowy. Katowice-Kraków. Tutaj już od marca 2027 nie trzeba będzie ponosić opłat, czyli prawie dwie dychy znowu w kieszeni. Yes.
1: Wow, za niespełna rok.
0: No, pięknie to wygląda, a na razie zdejmują te bramki Wrocław-Gliwice i już tam nawet nie trzeba będzie zwalniać.
1: Ostatni raz taki wybuch euforii słyszałem, jak hotelarze w Paryżu dowiadywali się, że Maja Chwalińska zostaje na kolejną noc.

0: odpowiem teraz na to muzyczne pytanie od Dub Dogs. How does it feel? No, delikatnie przyspieszone tętno, motyle w brzuchu, ciarki na plecach, gęsia skórka na rękach.
1: Ania.
0: Zaraz finał zabawy za dużo, za mało.
1: Ale ty to rozdajesz, a nie wygrywasz. Ale... Wyobraź sobie, jak będzie czuł się ktoś, kto zgarnie ponad 14 tysięcy. To już za moment. Może się wydarzyć. Zostańcie z RMF Max.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Nowa sieć fitness rusza w Krakowie. Te same miejsca, nowa energia. 23 kluby My Fitness Place zmieniają się w kluby Zdrofit i generują jeszcze więcej radości z ruchu. Ulubiony skład trenerów i trenerek wciąż na miejscu. Dobry klimat też niezmiennie unosi się nad treningami. Łap za karnet sieciowy. Dołącz do największej społeczności ćwiczących i korzystaj z klubów w całej Polsce. Ruch to z kim lubisz, w miejscu, w którym czujesz się dobrze. Zdrofit.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Słyszałeś? Mieszkania już od 13 400 zł za metr kwadratowy na nowym osiedlu Albatrosów 2 w Krakowie.
7: Oczywiście. Wyróżnia je kameralna zabudowa i przestronne ogródki na parterze.
8: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeweloper.pl.
9: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych. Zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
10: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
11: Twój pupil pokocha te promocje. Super Zoo saszetki Carnilaw Filets dla kota 85 gramów za 4,99 z kartą Super Zoo Family i jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
12: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: I po reklamie.

0: No ja mam nadzieję, że nareszcie ktoś tę kasę od nas zabierze. Ponad 14 tysięcy do wzięcia teraz.
1: Sponsorem programu Za Dużo Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Już tylko jedno wyzwanie właściwie stoi przed nami, to znaczy niech ktoś odbierze telefon. To na początek. Wybraliśmy numer do dzisiejszego finalisty.
0: Rozejrzyjcie się dobrze, bo tylko dwie możliwe odpowiedzi zostały.
3: Halo?
2: Halo! Halo! Dzień dobry! Tutaj Radio RMF Max, Anka i Fioła, skłaniamy się nisko. Pytanie komu?
4: Ale Patrykowi, ale gdzie niespodziankę zrobiliście?
0: Patryk, to teraz trzymaj się mocno. Słuchaj, to jest finał zabawy Za Dużo, Za Mało. Zostały już tylko dwie możliwe kwoty i jedna z nich jest właściwa. Jeśli wybierzesz tę odpowiednią, te pieniądze będą twoje. Co ty na to?
4: Zgadzam się i mam nadzieję, że w końcu zabiorę te pieniądze.
2: No właśnie, o, słyszał bardzo dobrze i odebrał telefon.
4: Słyszał, bo ja oddam tą kwotę ustaloną, tą, która dzisiaj się znajduje i cały czas czekałem, aż będzie ta z końcówką 82.
0: Tyle kazał nam czekać, no to nie każmy czekać mu dłużej. Sprawdzamy?
4: Sprawdzajmy, czy nie mogę doczekać.
2: Dobra.
0: To słuchaj, żeby formalności stało się zadość, 14 481 zł to za mało.
2: A 14 484 zł to już za dużo. Ile obstawiasz, że jest to nasze?
4: 14 482, ani mniej, ani więcej.
2: 14 482 i ani mniej, ani więcej. Jest 50-50.
0: Patryk? Jesteś gotowy, żeby poznać
4: odpowiedź?
0: Nie mogę
4: się doczekać.
0: Twoja kwota to...
2: Za mało! Ja już myślałam, że jesteśmy tu.
0: Patryk! Ale uparłeś się.
4: Czasem tak bywa.
0: Uparłeś się na oto 82.
2: Po prostu wysyłaj i może słyszymy się jutro, bo jutro to już jest tylko kwestia formalna. Dzisiaj 500 zł dla ciebie, Patryku.
4: Dziękuję. No czasem tak bywa.
0: Bywa też i tak, że uda się komuś trafić do finału po raz kolejny. Tego ci życzę, ale pamiętajcie, każdy z was ma szansę jutro w RMF Max wygrać pieniądze, bo została już tylko formalność. Jedna możliwość. Do zabawy wystarczy wejść choćby na rmfmax.pl.
1: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: można odpłynąć. To Jugel, jego Moving to the Sun. Choć tego słońca dziś w Polsce mało dzisiaj, jako że najlepiej rosną roślinki po deszczówce, pamiętajcie, po powrocie do domu, żeby wystawić je na drugą stronę parapetu.
1: No, pogoda za was to załatwi. To są te plusy, jakich możemy się spodziewać. I są jeszcze inne. Jak zostaniecie z RMF Max, to do wyciągnięcia dzisiaj choćby bilety na ING Silesia Beats, więc nigdzie nie odchodźcie.
0: To po 17. My dziękujemy za wspólne popołudnie. Anka, Fiołas, jutro po 13. Czekamy na was w RMF Max.
1: Do usłyszenia. Pa!
2: RMF Max. Reklama. Media Expert Days w sklepach i na

0: miasto potrafi zaskoczyć. Korki, ciasne parkingi i szybkie tempo dnia. Dlatego warto mieć samochód, który ułatwia codzienne życie. Wybierz Toyotę Aygo X lub Yaris. Teraz dostępne w miejskim kredycie 50/50, 0 RSO 4,49%. Połowę wartości auta wpłacasz dziś, a resztę dopiero za rok. To po prostu dobra decyzja. Toyota Dobrygowski, Modlnica Częstochowska 30.
1: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą,
2: przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
3: Harmonizer.
4: No to jedziemy.
5: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salonę Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Cherry Matsuoka, Kraków, Aleja Jana Pawła II, 160.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
9: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
10: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
11: A te najlepsze mają ich wiele.
10: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
11: To dobre strony Krakowa.
10: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
12: A teraz dobre strony mają dni dobrych cen. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na wszystkie mieszkania. Tylko 11, 12 i 13 czerwca. Sprawia. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
10: Zapraszamy. Sprawia. PL.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Wtorek sprawiedliwie podzielił się na dwie pogodowo różne części. Na początku słońce, upał. Temperatury do 27 stopni. Teraz coraz więcej chmur na niebie.

No i deszcz. W nocy chłodniej, a nawet burze. W środę obudzi nas 15 stopni, potem niewiele więcej, tylko do 16 na plusie. No kapryśny trochę ten czerwiec, chociaż do końca tego dnia stały w opadach i w umiarkowanej temperaturze. Jak lubicie tropikalną aurę, to będzie wam się dłużyć. Do niedzieli dzień w dzień deszcz i chłodniej od 17 do 20 stopni na plusie.

0: jeżeli słyszysz tę nowość.
1: Jutro będzie dla nas za krótki dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: To coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk. Z pokolenia na pokolenie. Między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali. Ale od razu wiedzą, że są stąd. Wracamy do domu. Na ziemię świętą. Tam, gdzie historia dzieje się na twoich oczach.
5: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną. Dostępne na bilety.krakowia.pl.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
7: Citroen.
8: Nadajemy się od rana.
9: To ci zrobi dobry dzień.
10: Siemano rano.
9: Zabawa i dobry humor na start. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
11: Uśmiechu od samego rana życzy Elektrowit od Active Lab Pharma. Preparat zawierający elektrolity, magnez i witaminę C.
12: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
13: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Cars Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
14: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
15: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
16: Jeszcze nie, a ty?
15: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
16: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
15: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
16: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
15: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
17: Time to level up!
18: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
19: I po reklamie.

0: 96 i 7 FM.
1: Jest 17:00, czas na najnowszy flash w RMF Max, potem pogoda, Ania Żółkowska, jestem tu nadal. Zapraszam, posłuchajcie. Na początek Parlament Europejski po polsku i w wersji młodzieżowej. Uczniowie z całej Polski zebrali się na zamku w Rynie na Mazurach na drugiej narodowej sesji modelowego Parlamentu Europejskiego.
2: Mamy 6 komisji, w każdej komisji jest ponad 20 osób, w sumie mamy 120 delegatów.
3: Młodzież, w tym przypadku z całej Polski, debatuje na tematy aktualne.
4: Jakie to są tematy?
3: Dotyczące parytetów, zasobów leśnych i wodnych, dezinformacji, misinformacji w internecie, ale również polityki migracyjnej.
1: Z Dawidem Strętem i Oliwią Stec z prezydium drugiej Narodowej Sesji Parlamentu Europejskiego rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
0: To jest RMF Max Kraków.
1: Jedno z najważniejszych tramwajowych skrzyżowań w Krakowie zamienia się w plac budowy. Ruszył demontaż torowiska przy Teatrze Bagatela, a wraz z nim początek 9-miesięcznych utrudnień dla pasażerów, mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców. To właśnie z nimi rozmawiał Przemek Błaszczyk. Jak się okazuje, krakowianie nie bardzo rozumieją wprowadzone zmiany w ruchu.
5: Nie rozumiem, czemu tutaj zamknęli całe skrzyżowanie, nie tylko odcinek.
6: Okej, bo myślałem, że karmelicką zamkną najpierw, nie?
5: No, tak szczerze.
6: Samą karmelicką.
7: Tu jeszcze jakby tu tramwaj zostawili, tak.
6: Na pierwszej obwodnicy.
7: No to byłoby w porządku.
6: To miało sens jakiś. Jeszcze by jeździły w kółko.
8: Już widać, że jest źle, no nie ma ludzi.
6: I myślę, ściągnęli jakąś kostkę, widzę. Jakiś tam pan grzebie w tej kostce.
8: No tak, prace zaczynają się dopiero tak naprawdę od dzisiaj, no nie? No więc zobaczymy w rzeczywistości, co będzie dalej.
1: Mówią mieszkańcy Krakowa. Zmieniamy temat. Dobiegła końca weryfikacja projektów zgłoszonych do 13. edycji budżetu obywatelskiego w Krakowie. Teraz czas na złożenie protestu. Szczegóły zna nasza reporterka Renata Pasiut. Renato, powiedz, ile pomysłów pójdzie pod głosowanie?
9: Pozytywną ocenę otrzymały 424 propozycje, w tym 357 dzielnicowych oraz 67 ogólnomiejskich. To właśnie z tej listy mieszkańcy będą mogli wybierać zadania do realizacji, a autorzy projektów, które nie przeszły weryfikacji, mają jeszcze możliwość odwołania się od decyzji. Termin mija 13 czerwca. Ostateczna lista projektów pod głosowanie zostanie zatwierdzona po rozpatrzeniu wszystkich odwołań.
1: A co dalej w kalendarzu?
9: A później to już tylko głosowanie, które zaplanowane jest po wakacjach, tradycyjnie na przełomie września i października. I to wtedy mieszkańcy Krakowa zdecydują, które pomysły od inwestycji infrastrukturalnych po inicjatywy społeczne zostaną zrealizowane z miejskiego budżetu.
1: To była Renata Pasiut, a szczegóły na stronie budżet.kraków.pl. Pozostałe informacje w pigułce. W Krakowie trwa 4. edycja kampanii Ogarniam Życie, w którą zaangażowały się już 82 szkoły. Projekt zrodził się z troski o kondycję i bezpieczeństwo psychiczne dzieci i młodzieży. Uczniowie tworzą inicjatywy na rzecz społeczności szkolnej, m.in. ogródki, warsztaty i gry miejskie. I jeszcze krótkie przypomnienie, nadchodzi załamanie pogody. Synoptycy IMGW prognozują dziś wieczorem silne opady deszczu, w Krakowie w nocy możliwe burze.
0: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
1: Jak się nie boicie deszczu, to może jeszcze warto wyjść na spacer. Ostatnie chwile z ciepłem. Od jutra ochłodzenie, 16 stopni deszcz, zachmurzenie, no taki szykuje się pogodowy rozkład jazdy na środę. Wszystko wskazuje na to, że brytyjska aura niestety utrzyma się do końca tego tygodnia. Dziś jeszcze przed nocą do 20 stopni na plusie, w nocy od 15 do 17, ale pojawią się burze. Przy nich mocniej powieje, do 75 km na godzinę. Jutro w środę deszczowo-burzowy poranek.
0: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
10: Trzy minuty po godzinie 17, żeby wam zobrazować, jaki dzisiaj jest dzień. Chciałem mu przytoczyć historię.
11: Przytaczaj.
10: Ponieważ dzisiaj otwieram lodówkę, ja tam patrzę, co ja tutaj mam? Pudzian z kurczaka? I tak chwilę się otrząsnąłem. A nie, to są podudzia z kurczaka. Tak jest ten wtorek chyba dzisiaj, nie?
11: Jeżeli ktoś tak ma. Chciałby zacząć produkować pudziany z kurczaka, zachęcamy. Myślę, że ja bym był konsumentem. Jest 17:04, tymczasem z podudziami jedziemy. Michał Siwek
10: i Filip Kliber. Andy Dust już teraz.

0: To One Night in Ibiza w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Kliber.
0: A ja cały czas do końca nie wiem, czy to był Mike Candice, czy to był Mike Siwek. To jest, to wszystko mi się miesza już, tak jak się miesza.
2: Liczne persony się przeplatały w tej piosence po prostu.
0: Jest 9 po 17 i to jest dobry moment, żeby zapytać was, jak mówicie do swojej żony, męża, chłopaka, dziewczyny, co tam akurat macie takiego ulubionego, no to jak do niego mówicie?
3: I teraz się pewnie zastanawiacie, ale po co im to? Co ja w ogóle będę im coś takiego wysyłał? A no to jest po to, żeby potem z tego stworzyć piosenkę.
0: Spokojnie, z tych danych nie da się wziąć kredytu.
3: I my tę piosenkę zrobimy, tylko najpierw na Messenger RMF Max napisz nam, jak mówisz do swojej żony, męża, chłopaka, dziewczyny.
0: Absolutnie każdą odpowiedź obiecujemy uwzględnić w owej piosence, no i jak? Puścimy ją nawet w radiu. Wam wszystkim, żebyście usłyszeli.

0: I takie to są powroty z pracy do domu. Anima, Joji i kawałek Beautiful na 18 minut po godzinie 17. W kanale nadawczym przenosimy się za ocean.
1: Świat wielki otworem przed nami stoi, a my wam o nim opowiadamy z wielką przyjemnością. Donald Trump. No, znacie.
0: Donald Trump
1: znana... Znacie, czy lubicie, to jest inna sprawa, ale jemu znowu się, słuchajcie, przysnęło.
0: O, masz, no.
1: I tym razem złapały go kamery podczas meczu NBA i te kamery uchwyciły go, jak sobie komarka przyciął na trybunach podczas takiego spotkania.
0: No tak, ale pewnie jakby mu wyłączyli mecz, to by się obudził od razu. Zostaw mi to!
1: I was watching this!
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Jest ogień, ogień, teraz czas na głosy, głosy. Oczywiście na hop pod rmfmax.pl. Mega nowość, którą mam dla was na wakacje, to Shimza i Arka w numerze Fire, Fire.
5: Hop Benz Extra.
3: Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max.
6: Reklama.
7: Szukasz mieszkania w Krakowie? Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na dni otwartej inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A w Krakowie. Odwiedź nas w najbliższą sobotę i niedzielę od 10 do 15 i poczuj klimat inwestycji. Zobacz mieszkania i poznaj wyjątkową ofertę specjalną. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Szczegóły na nowymateczny.pl.
8: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
3: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
9: Siemano rano!
3: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
10: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
11: Słyszałeś? Gotowe domy w Krakowie już od 10 656 zł za metr kwadratowy.
12: Oczywiście. W dodatku w cenie garaż i piękny, duży ogródek. To bardzo dobra oferta.
13: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeweloper.pl.
14: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
17: Citroën. Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
18: Znałem to już.
17: Dzięki RMF Max.
3: To tego się słucha.
17: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
3: Też bądź pierwszy.
19: Świeże hity.
3: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20.
19: Tylko w RMF Max.
12: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: I po reklamie.

0: ale sławy w tym numerze się tutaj połączyły pięknie. Bob Sinclair i Kiesza w RMF Max, jest 17.32.
1: I Shakira.
0: Nie było jej w tej piosence, ale o niej będziemy teraz wam mówić.
1: Ponieważ Shakira ma więcej występów na mundialu w ostatnich 20 latach, jak policzono. Tak, Shakira ma więcej występów na mundialu w ostatnich 20 latach niż reprezentacja Włoch. Rozumiecie to? Ja przy okazji bym wykorzystał może tę popularność i może otworzył jakąś stację paliw w Polsce.
0: Tak, czemu nie? To jeszcze nikt nie wpadł na takie rzeczy.
1: Kiełbaski może bym reklamował.
0: Może też Shakirki.
1: Zamiast w osłonce byłoby w sukience na przykład.
0: Nie wiem,
1: co tam pomysły, tak? Shakira sobie weźmie co chce, a wy weźcie sobie gipsa i numer WIN 27 do 18.

0: To się nie zrymowało, no
1: prawda.
0: Sekundę, wiesz?
1: Ale ty jesteś spostrzegawczy.
0: I piosenka będzie. Piosenka o tym, jak mówicie do swojej żony, męża, dziewczyny, chłopaka. Za chwilę w RMF Max.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej masz.
3: Nadajemy się od rana.
4: To ci zrobi dobry dzień.
5: Siemano rano.
4: Zabawa i dobry humor na start.
6: Wstawaj, nie udawaj.
4: W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
7: Bezstresowego dnia życzy Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit. Elektrowitów z witaminą C i magnezem.
8: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
9: Słyszałeś? Mieszkania już od 13 400 zł za metr kwadratowy na nowym osiedlu Albatrosów 2 w Krakowie.
10: Oczywiście. Wyróżnia je kameralna zabudowa i przestronne ogródki na parterze.
11: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeweloper.pl.
12: Marzysz o własnym M? Zamieszkaj w ogrodach Glogera w Krakowie. Mieszkania są już gotowe do odbioru, a tylko teraz miejsce postojowe kupisz za złotówkę. Przyjdź na dzień otwarty już 13 czerwca. Biuro sprzedaży, ulica Glogera 2. Zapraszamy.
13: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
14: Citroen.
15: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
16: Jeszcze nie, a ty?
15: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
16: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
15: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
16: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
15: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
17: Time to level up!
18: Halo Kraków! Świętuj z nami 40 lat dewelopera Archicom. Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte w salonie sprzedaży przy ulicy Lubicz 23A. Z okazji 40 urodzin Archicom przygotowaliśmy wyjątkowe rabaty na mieszkania, nawet do 150 tysięcy złotych. Urodzinowe promocje oraz gwarantowane prezenty dla odwiedzających. To doskonały moment, by znaleźć swoje wymarzone mieszkanie i skorzystać z najlepszych ofert. 13 i 14 czerwca. Salon sprzedaży Archicom, ulica Lubicz 23A. Przyjdź i skorzystaj.
19: I po reklamie.

Jak się nie boicie deszczu, to może jeszcze warto wyjść na spacer. Ostatnie chwile z ciepłem. Od jutra ochłodzenie, 16 stopni deszcz, zachmurzenie. No taki szykuje się pogodowy rozkład jazdy na środę. Wszystko wskazuje na to, że brytyjska aura niestety utrzyma się do końca tego tygodnia. Dziś jeszcze przed nocą do 20 stopni na plusie, w nocy od 15 do 17, ale pojawią się burze. Przy nich mocniej powieje, do 75 km na godzinę. Jutro w środę deszczowo-burzowy poranek. Thank you.

0: Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love, to jest RMF Max, a my napisaliśmy piosenkę.
1: Napisaliśmy piosenkę o dla tym, was. Jak wy mówicie do swoich żon, mężów, chłopaków.
0: Jak wy do nich mówicie?
1: No właśnie.
0: No to napisaliście nam to, a my z tego zrobiliśmy właśnie piosenkę.
1: Posłuchajcie.
0: Taką, posłuchajcie jej.

0: Jest piosenka Hurts, to się pisze Hurts.
1: Hurts.
0: To jest jakby to jest liczba mnoga od hurtów, co oczywiście nawiązuje do tego, jak hurtem rozdajemy bilety na ING Silesia Beats na RMF Max.
1: I skąd ty masz mózg, powiedz mi?
0: Czy z AliExpress.
1: No właśnie tak mi się wydaje. Będziemy mieć bilety i będzie to dużo prostsze połączenie niż przed chwilą wam Siwek przedstawił. Zostańcie po 18 z RMF Max.
2: Boże.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
7: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
8: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
9: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
10: Przeżyj wydarzenie, które przyspiesza bicie serc fanów imprezowych brzmień w ikonicznym miejscu Śląska. Fire Festival. Zapraszamy od 28 do 30 sierpnia na promenadę superauto.pl Stadionu Śląskiego. Czeka na ciebie połączenie światowej elektroniki i polskiej sceny muzycznej. BDOS 2115, DJ Snake, Alan Walker, Bledka, Kizo Reto, Zalia i wielu innych. Fire Festival. Bilety na eventim.pl.
11: Spalinowe, hybrydowe, z napędem na 4 koła. Wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Cherry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.
12: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
13: Najlepiej słuchać w pracy.
14: Max robi mi dzień.
15: Max robi robotę. Yeah!
13: Od tego jesteśmy.
16: Mocne hity.
13: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
17: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
18: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
17: A te najlepsze mają ich wiele.
18: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
17: To dobre strony Krakowa.
18: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
19: A teraz dobre strony mają dni dobrych cen. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na wszystkie mieszkania. Tylko 11, 12 i 13 czerwca. Sprawia. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
18: Zapraszamy. Sprawia.
10: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: I po reklamie.

0: 96 i 7 FM.
1: Słuchacie RMF Max Kraków, czas na Flash. Ania Żulkowska, jestem, zapraszam. Jest kolejny kandydat na prezydenta Krakowa. Start w wyborach zapowiedział Jan Hoffman, jeden z głównych inicjatorów przeprowadzenia referendum, które doprowadziło do odwołania Aleksandra Miszalskiego. Oprócz niego, przypomnimy, o fotel prezydenta będzie ubiegać się m.in. Michał Drewnicki z ramienia PiS, Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy, kandydat Konfederacji Bartosz Bocheńczak, Aleksandra Owca z partii Razem, były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś czy aktywistka Marianna Schreiber.
0: Słuchacie RMF Max Kraków.
1: 4 zarzuty i nawet 10 lat więzienia. Taka kara grozi 33-letniemu mieszkańcowi Krakowa zatrzymanemu w związku z kradzieżami pieniędzy z jednej z nowochódzkich parafii. Śledczy szacują stratę na około 40 tysięcy złotych. Zniknęły środki przeznaczone m.in. na remont kościoła oraz własność duchownego. Policja wszczęła działania po otrzymaniu informacji od dzielnicowego, który poznał sprawę podczas wizyty w kancelarii parafialnej. Na bieżąco śledzimy remonty. Trwają prace przy bagateli. O ile drogowcy koncentrują się na demontażu torowiska, mieszkańcy i pasażerowie próbują odnaleźć się w nowej siatce połączeń. Największym problemem i wyzwaniem jest dzisiaj dojazd pod bagatele z Nowej Huty lub Ruczaju.
2: Z 20 minut się robi taka godzina, 40 do godziny.
3: Tym na Ruczaj, nie?
2: No, to już ma ciężej, żeby dojechać.
3: Albo jak ktoś z Nowej Huty podróżuje.
2: O, to tamte już w ogóle mają. Nie chcę wiedzieć. Ja nie współczuję.
4: Jednak zamknięcie linii tramwajowej numer 4 łączącą Nową Hutę z Bronowicami jest dosyć dużym problemem, bo my jako studenci mamy parę osób u siebie, które tym tramwajem dojeżdżały, a teraz trzeba chodzić, wcześniej wstawać, chodzić ze starego kleparzy i może po prostu miasto chce, żebyśmy więcej kroków wykonywali w ciągu dnia.
1: Zastanawiali się pasażerowie komunikacji miejskiej, rozmawiał z nimi Przemek Błaszczyk. Tymczasem wróciła krakowska linia muzealna. W tym roku zabytkowe tramwaje i autobusy kursują nieco zmienioną trasą. Sprawdziła ją Renata Pasiut.
5: Ze względu na remont węzła przy Teatrze Bagatela linia kursuje tym razem z Dajworu przez centrum miasta aż do Cichego Kącika i z powrotem. Tradycyjnie zarówka pojawi się we wszystkie niedziele aż do września oraz 15 sierpnia. W programie są też kursy wieczorne i linie specjalne. Warto wybrać się na taki przejazd, bo to okazja, by zobaczyć miasto z perspektywy historycznych pojazdów, które kiedyś woziły krakowian na co dzień i na przykład zajrzeć do zajezdni z okien tramwaju czy autobusu.
1: A szczegółową rozpiskę znajdziecie na społecznościowym profilu Krakowskiej Linii Muzealnej. I jeszcze szybkie zapowiedzi. 21 czerwca w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga odbędzie się pierwsza edycja festiwalu Kraków Guitar Days. W programie przewidziano liczne koncerty i warsztaty. Szykuje się gratka dla każdego fana gitary. Z kolei do 21 czerwca na Bulwarze Czerwieńskim potrwa Jarmark Świętojański. Zaplanowano koncerty zespołów folkowych, pokazy tańca z ogniem oraz warsztaty rękodzielnicze. Wstęp na jarmark jest bezpłatny.
0: Nie spinaj się! Sprawdź pogodę w RMF Max.
1: Wieczorem już deszczowo, z większą ilością chmur w Krakowie, na termometrach jeszcze wysoko do 21 stopni, ale za niedługo temperatura zacznie się zmieniać i jutro nie zobaczymy więcej niż 16 stopni na plusie. Po drodze w nocy jeszcze burze, razem z silniejszym wiatrem do 75 km na godzinę. Jutro z rana możliwy deszcz i też zagrzmi. W ciągu dnia w środę niebo będzie gęsto zachmurzone, w czwartek podobnie, minimalnie więcej słońca, dopiero w piątek bez entuzjazmu na termometrach. Dalej w okolicach 17-18 stopni.
0: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl.
6: 3 minutki są już po godzinie 18. Dzisiaj jest taki wtorek, że taki... taki wtorek. Ale my robimy tak w kanale nadawczym, że ten wtorek będzie... O! Wtoreczek! Wtorunio! Super! Fajnie! Ekstra!
7: Filip Onomatopeja Kliber. I Michał Siwek, też tu jestem. Nie, Tedego tu nie ma. Jest 3 po 18. Dzień dobry, Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Proszę bardzo.
6: A za chwilę będziemy rozdawać bilety na ING. Zostańcie z RMF Max.

0: Energia Kanał nadawczy, Offenbach, Ella Anderson i kawałek Hurricane. 9 minut po godzinie 18. To nie chodzi wcale o brytyjskiego piłkarza.
1: Nie, nie, nie.
0: Chodzi o huragan po prostu.
1: Tak, tak jest.
0: Fajny żart.
1: Ale to w ogóle tak a propos faktów, a propos informacji, które są ważne dzisiejszego wieczora, no to ING Silesia Beats. O. Taki festiwal w Parku Śląskim już 12-13 czerwca. Będzie sztos, będzie zabawa. Możecie tam być, bo karnety na ten festiwal rozdajemy znów dziś.
0: I trzeba nam teraz najpierw napisać na Messenger RMF Max, jakieś słowo, które się kończy na ING, na ING. No, coś wymyślicie takiego. Parawaning, plażing.
1: Znaczy te już istnieją, klasyki, ale właśnie jakby chcemy nowych. Chcemy, żeby powstały nowe słowa i jeżeli jakieś takie, które nas zafascynuje, rzeczywiście porwie nas po prostu.
0: Porwing, tak zwany. Połączcie polski język z językiem angielskim. Stwórzcie nowe polskie słowo z końcówką ing.
1: Czekamy.
0: Na Messengerze.
1: Najciekawsze
0: do ciebie zaraz.
1: Daj mi dokończyć. Chciałem powiedzieć, że podwójny karnet na ING Silesia Beats poleci do autora najciekawszej odpowiedzi. A nie poleci, bo jeszcze zadanie do wykonania będzie na antenie.
0: No już miałem mówić, ale...
1: Będzie.
0: Ale już powiedziałeś. Na głos.

0: te modelki i lubię cię jak lato, a teraz ja ci opowiem, dobra? Teraz no, ja ci powiem,
1: to
0: bo ja mam fajne teraz.
1: No.
0: Jest w ogóle 18:18 i to jest dobra pora, żeby się dowiedzieć, że pan Niemiec, pan Andrę, pobił właśnie rekord. Pobił rekord w jedzeniu miodu.
1: Gratulujemy.
0: I pan Andrę Ortolf zjadł w 60 sekund, spożył 1273 gramy miodu.
1: Przepraszam.
2: Ile?
0: 1273 gramy miodu, to jest ponad kilogram grubo. No
1: to jest prawdziwy miodożer, to nie? Jest, ale tak. On pewnie nawet telewizję ogląda w trybie miód.
3: Nam, nam, nam, nam.
4: Reklama.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie.

0: Maxa i wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Uwaga, uwaga! Pociąg z promocji właśnie wjechał do Witechu. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami, proszę nie są szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
7: Kup minimum 2 produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, 2 produkty, 10% rabatu na wszystko. Odwiedź nas stacjonarnie lub na witek.pl.
8: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
9: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
10: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
11: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
12: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
13: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo Karma Breed Care Mini GF dla psa 2 kg za 44,99 z kartą Super Zoo Family. I jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 76,99. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.

0: części od sklepu. Biedronka.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to. Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
5: Hity na maksa.
4: Kraków 96 i 7 FM.

0: Są wakacje, bo taki właśnie jest klimat w RMF Max. To kawałek Talk to You, jest 18.29 i to jest czas, żeby się pobawić, kochani. Bawimy się na ING Silesia Beats. Mamy nadzieję, że na tym festiwalu również się pojawi Anastazja. Siema, Anastazja.
1: Hej.
0: Siema, och, hej, hej, cześć. Anastazja, jakie polskie słowo z końcówką ING proponujesz? Takie, żeby weszło do słownika, tak żeby profesor Miodek był zadowolony.
1: Marudzing.
2: I jakby, na czym polega marudzing, jakbyś mogła zademonstrować próbkę?
1: Hobby Polaków.
0: To żeś wymyśliła.
1: A miało być słońce.
2: Ale najważniejsze...
0: Rozkręciła
2: się, bo na początku tak nie do końca weszła w ten marudzing, ale potem ewidentnie talent po prostu naturalny, polski, płynący we krwi się uruchomił. Dobrze, Anastazja, skoro marudzing mamy za sobą, no to teraz trudniejsza część zabawy, bo będzie wymienianka i podamy ci 10 słów, z których co najmniej 4 będziesz musiała powtórzyć w ciągu 5 sekund i tylko jeżeli wykonasz to zadanie, no to wejściówki na ING Silesia Beats będą twoje.
0: Czy jesteś gotowa, Anastazja?
1: Chyba tak.
0: No ty... Dobra. Może jestem, to... może nie jestem.
2: Mogłabyś na pewno być pewna.
0: Anastazja, to uwaga, zamieniaj się w słuch i wymieniam 10 słów, po czym włączamy stoper. Uwaga. Azizam, marker, alert, poniedziałek, rakieta, czerwiec, urlop, SMS, grill, remont, i czas start.
1: Marker, alert, rakieta, urlop, grill.
0: Tak jest! Już przestań marudzić!
2: Już wygrałaś, Anastazja, ale to rozpykałaś pięknie, elegancko.
0: To ona sobie zapisywała to chyba.
2: Zapisałaś? Ale dobra jest.
0: Ona nie wychodzi z roli w ogóle, nie? No jasne, więcej. No dobra. To ci damy te bilety. Chcesz jechać na ten ING?
1: No to już wezmę.
0: Dobra, to ci damy.

0: O, nie tylko wzrok, bletki lubimy. Lubimy po prostu jej hity, które nam serwuje w RMF Max. Dwa dni na 21 minut przed godziną 19. Robert Lewandowski. Nie bletka, a Robert Lewandowski. Robert, tak. to jest gość,
1: to, żeś
0: nie?
1: Zmienił temat tak, tak dynamicznie, ale tak, porozmawiajmy o nim, o Robercie.
0: To jest gość. Lewy ostatnio zjadł kebaba z Bagim i Łatwogęgiem, obiecał to na streamie. W ogóle to brzmi jak nagłówek: piłkarze zjedli śniadanie. To,
1: tak,
0: to słynny
1: a Robert nagłówek. Lewandowski zjadł kebab.
0: I Robert jest oficjalnie Polakiem, według mnie.
1: Wreszcie.
0: Zaczął przygotowanie do mundialu tak jak my, a wiadomo, że najważniejszy jest tłusty podkład przed meczem.
1: No. Polakiem jest? No chyba, że to był Denner.
0: Max. Zakręcił, tak? Podkręcił jak piłką? No, dobra.
2: No. Reklama. Media Expert Days.

0: są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
1: Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
2: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
3: Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
4: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Ej, wstajesz rano?
6: No to słuchaj, nie jesteś sam.
7: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
8: Siemano rano.
7: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
9: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bajsan, Giong oraz Fortik. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
10: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
11: No, to jedziemy.
12: Tato, czy dziś ja prowadzę?
11: Jasne, w końcu to twój dzień.
12: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
13: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
14: Przeżyj wydarzenie, które przyspiesza bicie serc fanów imprezowych brzmień w ikonicznym miejscu Śląska. Fire Festival. Zapraszamy od 28 do 30 sierpnia na promenadę superauto.pl Stadionu Śląskiego. Czeka na ciebie połączenie światowej elektroniki i polskiej sceny muzycznej. BDOES 2115, DJ Snake, Alan Walker, Bledka, Kizo Reto, Zalia i wielu innych. Fire Festival. Bilety na eventim.pl.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych.

0: 96 i 7 FM.
1: Wieczorem już deszczowo, z większą ilością chmur w Krakowie, na termometrach jeszcze wysoko do 21 stopni, ale za niedługo temperatura zacznie się zmieniać. Jutro nie zobaczymy więcej niż 16 stopni na plusie. Po drodze w nocy jeszcze burze, razem z silniejszym wiatrem do 75 km na godzinę. Jutro z rana możliwy deszcz i też zagrzmi. W ciągu dnia w środę niebo będzie gęsto zachmurzone, w czwartek podobnie, minimalnie więcej słońca, dopiero w piątek bez entuzjazmu na termometrach. Dalej w okolicach 17-18 stopni.

0: Morandi, Save Me w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Kliber.
2: A tymczasem, kochani, zerkamy do kalendarza, ponieważ dzisiaj nie jest to tylko 9 czerwca, tylko...
0: Cze. Słyszycie to? Ale teraz posłuchajcie uważnie i posłuchajcie, czy wy usłyszycie to.
2: Dzisiaj jest pierwszy dzień, który nam wyznacza 200 dni do świąt, kochani.
0: To jest niesamowite, to jest piękne, to jest... Dokładnie dzisiaj 200 dni do świąt zostało, już można kupować prezenty powoli.
2: No, a przecież teraz są wyprzedaże pokomunijne, można tanio połapać na chrzest, coś można złapać przecież teraz.
0: Idealnie.
2: Kartkę jakąś fajną.

0: Milky i Just the Way You Are w RMF Max. Zbliża się powolutku 19 i jeszcze porcja dobrej zabawy się pojawi w RMF Max. Co najmniej jedna, taką porcję jedną przygotowaliśmy.
1: Można się bujać w rytmem migaczy, ale można też się bujać do hitów w RMF Max.
0: No ale to nie w BMW.
1: No tak, szczególnie ten lewy, jak tam jest zepsuty akurat. Ta zielona strzałka to jest, dajcie spokój. Zostańcie, bo za chwilę będzie taka zabawa, że pospadają wam kierunkowskazy.
2: Reklama. Spalinowe, hybrydowe, z napędem na 4 koła. Wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Cherry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.
3: To coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk, z pokolenia na pokolenie. Między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali, ale od razu wiedzą, że są stąd. Wracamy do domu, na ziemię świętą, tam, gdzie historia dzieje się na twoich oczach.
4: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną, dostępne na bilety.krakowia.pl.
5: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
6: Citroën.
7: Szukasz mieszkania w Krakowie? Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na Dni Otwarte Inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A w Krakowie. Odwiedź nas w najbliższą sobotę i niedzielę od 10 do 15 i poczuj klimat inwestycji. Zobacz mieszkania i poznaj wyjątkową ofertę specjalną. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Szczegóły na nowymateczny.pl.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
9: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
10: Jeszcze nie, a ty?
9: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
10: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
9: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
10: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
9: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
11: Time to level up!
12: Masz ukończone 21 lat i wykształcenie średnie? Szukasz stabilnej pracy, rzetelnego pracodawcy? Trwa nabór na stanowisko strażnika miejskiego w Krakowie. Oferujemy blisko 7300 zł brutto na start, pakiety socjalne oraz nagrody motywacyjne. Szczegóły www.strażmiejska.kraków.pl.
13: Twoje miasto, twoja decyzja.
14: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
15: Jak tak, to Allegro.
16: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
15: A te najlepsze mają ich wiele.
16: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
15: To dobre strony Krakowa.
16: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
17: A teraz dobre strony mają dni dobrych cen. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na wszystkie mieszkania. Tylko 11, 12 i 13 czerwca. Sprawia. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
16: Zapraszamy. Sprawia. PL.
18: I po reklamie.
19: To jest RMF Max.
20: Hity na maksa.
21: Kraków 96 i 7 FM.
22: Słuchacie RMF Max, pora na flash. Ania Żulkowska, zapraszam. To miały być tylko żarty, ale nie wyszło śmiesznie. Na krakowskim lotnisku doszło do dwóch podobnych incydentów z rzekomymi bombami w bagażach pasażerów. Pierwszy przypadek miał miejsce w niedzielę, gdy obywatel Albanii podczas odprawy poinformował o bombie w bagażu. Później tłumaczył, że tylko żartował. Drugi incydent zdarzył się 5 czerwca przy locie do Birmingham, gdy Polak zgłosił bombę, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji. Obaj mężczyźni zostali ukarani mandatami i wycofani z lotów po szczegółowej kontroli bagaży. Ta na szczęście nie wykazała żadnych zagrożeń.
0: To jest RMF Max Kraków.
22: Sprawdzamy remonty. 6 tygodni bez przejazdu ulicą Glogera. Takie zmiany od 10 czerwca w Krakowie. Kierowcy musicie liczyć się z utrudnieniami. A my spytaliśmy zarząd dróg miasta Krakowa, dlaczego największe utrudnienia potrwają tam aż 6 tygodni.
1: Też między innymi z tego powodu potrwają 6 tygodni, żeby był możliwy i zapewniony dojazd do posesji, więc po prostu roboty będą przeprowadzane tak fragmentami.
6: W czasie tych 6 tygodni my nie przejedziemy ulicą Glogera, nie wjedziemy nią do Krakowa. Jakby...
1: Tak, ona będzie zamknięta całkowicie. Na odcinku jadąc od strony Zielonek od wjazdu do Biedronki, zbliżając się do Krakowa do wysokości klasztoru Karmelitów Posych.
6: Nie ma tam szans na...
1: No nie ma szans na przejazd. Tam jest po prostu za wąsko. Ulica, sama ta ulica musi być zamknięta, żebyśmy mogli przeprowadzić te prace.
22: Tłumaczył Krzysztof Wojdowski zarządu dróg miasta Krakowa. Rozmawiał z nim Przemek Błaszczyk. A teraz krótko o innej inwestycji. Niemal 7 tysięcy opraw oświetleniowych wzdłuż głównych ulic Krakowa przejdzie modernizację. Na te zmiany miasto przeznaczy około 10 milionów złotych.
23: W miejsce starych lamp pojawią się nowoczesne LED-owe. Wymiana obejmie zarówno oświetlenie uliczne, jak i część tych parkowych. Dzięki temu zmniejszy się zużycie energii, a co za tym idzie rachunki za prąd. Prace zostały podzielone na 2 etapy. W pierwszym roku planowana jest wymiana blisko 3 tysięcy opraw, a w drugim ponad 4 tysięcy. Modernizacja ma przełożyć się na większe bezpieczeństwo po zmroku. Prace prowadzone będą stopniowo, aby ograniczyć utrudnienia w ruchu.
22: Te informacje zebrała nasza reporterka Renata Pasiut. A już 21 czerwca uwagę mieszkańców Krakowa przyciągnie światło znacznie starsze niż miejskie latarnie. Na kopcu Krakusa odbędzie się tradycyjne obserwowanie wschodu słońca, które według pasjonatów historii może potwierdzać wyjątkowe znaczenie dwóch najsłynniejszych miejskich kopców. Związane jest to z legendami o celtyckich znakach solarnych. Spotkanie organizuje Stowarzyszenie Podgórze.pl. Wydarzenie odbędzie się już po raz 24. To jeszcze jedna krótka zapowiedź. Na początku lipca na krakowski rynek główny powraca Puchar Świata we wspinaczce sportowej na czas. Zawody wchodzą w skład cyklu World Climbing Series i potrwają 3 dni. Po raz pierwszy w historii pojawią się sztafety mieszane, a pula nagród została podwyższona. Będzie to też ostatni start Aleksandry Mirosław przed polską publicznością.
0: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl.
22: Sprawdzamy, jaka noc w prognozie od 15 do 17 stopni, ale i zagrzmi, i błyśnie, pojawią się burze. Jeszcze nad ranem będzie bardzo dynamicznie w Krakowie, w czasie burz może silniej powiać. Jutro w ciągu dnia się uspokoi, ale będzie chłodniej. Maksymalnie do 16 stopni, tyle na termometrach w środę. Ponura brytyjska aura utrzyma się niestety co najmniej do niedzieli. Codziennie będzie pojawiać się sporo chmur, przydadzą się parasole i coś na plecy, bo nie będzie więcej niż 20 stopni na plusie.
24: Zagralibyśmy w coś.
25: No, bo wam się nudzi w pracy na pewno, bo wiemy, że na pewno dużo ludzi w pracy jest. To w państwa miasta sobie zaraz zagramy. Okej? Ja będę losował.
26: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
24: Wyciągajcie karteczki
25: i zostańcie z RMF Max. Filip Kliber, Michał Siwek, siema.

0: 12 minut po godzinie 19. Tak by powiedział wujek.
1: A możesz niżej jeszcze?
0: Nie mogę
1: zrób niżej, powiedz. Nie.
0: W sensie mówisz, żebym teraz powiedział, mam niżej być od mikrofonu, o co chodziło?
1: Państwa miasta, drodzy państwo, to jest zabawa kultowa. Kultowa niemal jak... Jak co jest kultowe jeszcze?
0: O, wiele rzeczy mi przychodzi do głowy, jak których coś nie kultowego. Mogę teraz powiedzieć. Jak zespół Kult na przykład.
1: Na przykład. Państwa miasta to zabawa, do której dziś teraz was zapraszamy, bo jest po 19, bo nie macie co robić, bo może macie co robić, ale wolelibyście robić coś innego.
0: Więc teraz my wam podajemy literę, a potem podamy kategorię.
1: Ja liczę teraz literę, dobra?
0: Dobra, no to mów. X, Y, no, ale
1: ja
0: to
1: mówię.
0: Musisz powiedzieć. No.
1: X, Y, Z.
0: Stop.
1: F.
0: F.
1: Szybko liczyłem.
0: I teraz liter się nie liczy w ogóle. I teraz musicie w czterech kategoriach podać swoje propozycje i napisać je nam na Messengera RMF Max.
1: Uwaga, podajemy kategorie. To państwa, jest... miasta, Wielki Polak i ksywa dla Tomka.
0: Więc teraz napiszcie nam na Messengera RMF Max i słuchajcie dalej RMF Max, bo poznacie swoje punkty. Dzięki nam właśnie, bo my będziemy to liczyć. Już za chwilę, także napiszcie.
1: Państwo, miasto, Wielki Polak i ksywa dla Tomka na F.
0: F. Jak Filip.

0: Rose, Bruno Mars i APT za 10 punktów. 19 minut po godzinie 19. Zgłoszenia na Messenger RMF Max spływają. No i czas, żeby przyznać punkty.
1: Michał, najwyższa pora. Na F trzeba było podać państwo, miasto, wielkiego Polaka oraz ksywy dla Tomka. Mhm. I jazda, proszę bardzo. Fiji, Fianarantsoa. Ja to sprawdziłem, bo to nie wierzyłem, że coś takiego. To jest na Madagaskarze miasto, to rzeczywiście.
0: 10 punktów daję.
1: Felix Nowowiejski jako wielki Polak oraz Furiat jako ksywa dla Tomka. Ja daję po 10 za miasto, państwo i Polaka i za Furiata. Fajne. Dorzucam punkcik 11.
0: Sebastian też napisał. Filipiny, no to 10 punktów. Frankfurt nad Menem, no dobra, 10. Franek Dolas. No, fajne, 10 punktów. I ksywa dla Tomka, Fonfel.
1: O, to daj dużo za to.
0: Nie, do 12, no,
1: Za fąfla się 12. Należy, absolutnie.
0: Tak, i jeszcze Maja napisała. Finlandia, 10 Maja, Fromborg 10. Aha. Fryderyk Chopin jako wielki Polak. No wielki, wielki, naprawdę. No, chociaż tam,
1: tak
0: z 1,70 m, 10. No i ksywa dla Tomka, fantastyczny. Przy fąflu?
1: Przy fąflu trochę blednie.
0: No to 8 punktów Maja.
1: Ja daję też, no myślę, że 8 to tak adekwatnie. Słuchajcie, można ciągle grać, można wchodzić do gry, do pobicia, ile punktów? 42 chyba, 42. Rekordzista na razie. Tak. Proszę bardzo, czekamy. RMS Max.
0: Państwo, miasto, wielki Polak i ksywa dla Tomka na literę F. Piszcie na Messenger RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Jest ogień, ogień, teraz czas na głosy, głosy. Oczywiście na hop pod rmfmax.pl. Mega nowość, którą mam dla was na wakacje, to Shimza i Arka w numerze Fire, Fire.

0: Szybkie samochody i super gwiazdy to piosenka o nas, tylko że nie ma ani samochodów, ani gwiazd. Reszta się zgadza. Jest 19.30, to jest RMF Max.
1: Samochody są, ale wolne. I my gramy dalej w Państwa Miasta. W kanale nadawczym proponowaliśmy Wam literę F, jeżeli chodzi o państwo, miasto Wielkiego Polaka.
0: Ale to przeczytaj, co tam,
1: dla Tomka.
0: Co tam przyszło takiego najciekawszego?
1: No i na przykład Ola wysłała nam,
0: że tak.
1: Na F. Państwo to RPA. Miasto to Amsterdam, Wielki Polak to pani Czubaszek i ksywa dla Tomka to Szakszuka. Znaczy Ola się super zapowiada, Ola bardzo fajnie rokuje i Ola na pewno, jeżeli coś rozumie, to rozumie to na 100%. I Ola, w takim razie dajemy ci całe 30%. Jeżeli chodzi o punkty.
0: 30% punktu?
1: Nie, po prostu 30%. Gratulujemy.
0: Okay. Rozumiem.
1: Możesz się pochwalić, że...
0: Ja chciałbym przytoczyć natomiast też taki zestaw odpowiedzi, że państwo to fantastyczne all inclusive w Turcji i tutaj special points for you, my friend. 12. Fromborg, ale nie nad Niemnem. No, to taka dyszka.
1: Nie, ale śmieszny, ja lubię. Ja się uśmiechnąłem. No, dorzucam 11. W sensie, że nie do tego,
0: nie
1: tylko
0: ma problemu.
1: 11.
0: Ferdek kiepski też się pojawił, ale on się pojawił kilkukrotnie, więc za to obniżamy do 5. I ksywa fryzjer. No to, no, chyba dyszka, nie?
1: Dosyć popularna, jeżeli chodzi o piłkarskiego sędziego na przykład.
0: Na przykład.
1: Mógłby być jakiś. Możemy dalej grać. Piszcie nam na Messenger RMF Max. Państwo, miasto, Wielki Polak i... Co to było? A, ksywa dla Tomka.
0: Ksywa dla Tomka jest najlepsza.
1: Szakszuka.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Kliber.
0: Najlepsze jest to, że w ogóle Tomek nie istnieje.
1: A ty, Ola, rób dalej swoje. Idź po swoje, dziewczyno. Tak jest. Nie przejmuj się opinią.

0: A czy pan Andrzej? Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Przeżyj wydarzenie, które przyspiesza bicie serc fanów imprezowych brzmień w ikonicznym miejscu Śląska. Fire Festival. Zapraszamy od 28 do 30 sierpnia na promenadę superauto.pl Stadionu Śląskiego. Czeka na Ciebie połączenie światowej elektroniki i polskiej sceny muzycznej. BDOES 2115, DJ Snake, Alan Walker, Bletka, Kizoreto, Salia i wielu innych. Fire Festival. Bilety na eventim.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
11: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
12: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
11: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
13: I po reklamie.

0: to, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hit na maksa.
3: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
4: Sprawdzamy, jaka noc w prognozie od 15 do 17 stopni, ale i zagrzmi, i błyśnie, pojawią się burze. Jeszcze nad ranem będzie bardzo dynamicznie w Krakowie, w czasie burz może silniej powiać. Jutro w ciągu dnia się uspokoi, ale będzie chłodniej. Maksymalnie do 16 stopni, tyle na termometrach w środę. Ponura brytyjska aura utrzyma się niestety co najmniej do niedzieli. Codziennie będzie pojawiać się sporo chmur, przydadzą się parasole i coś na plecy, bo nie będzie więcej niż 20 stopni na plusie.

0: Gdzie? Co tam było? Co tam było?
1: No co było?
0: Coś tam się urwało chyba, nie? Czy tam mu czas urwes, no?
1: Sznisz na sznapi było.
0: No sznisz na sznapi, tak było. To było Sorry Papi, jest 5 minut do godziny 20, a my mówimy wam adios, tak po francusku. Dziękujemy za dziś. To był kanał nadawczy Filip Kliber.
1: I Michał Siwek, dziękujemy pięknie za dziś. To był piękny chaos. Za 5 minut będzie 20. Hobby Benz Extra z grabą i dycha najlepszych numerów najnowszego notowania. Bądźcie koniecznie z nami w RMF Max.
2: Tutaj RMF Max Kraków, odpalamy nasz maksowy Tour de Club i sprawdzamy najciekawsze imprezy tego tygodnia w mieście i okolicy. Piotrek Świderski, zapraszam. Na dobry początek leci piątkowe wydarzenie pod hasłem From Liverpool to Kraków w klubie Prozac 2.0 przy Placu Dominikańskim. Tej nocy za dekami Ramsey, Madhouse oraz New One. Jeśli macie ochotę na eksperymentalne klimaty wprost z Wielkiej Brytanii, to wpadajcie śmiało. Start godzina 22.30. Zmieniamy miejscówkę i lecimy dalej, bo mam dla was kolejną piątkową propozycję na wieczór. Klub spotkań Poczta Główna w piątek po 22 zaprasza na 100% Taylor Swift Night. Chyba wiecie, czego się spodziewać. Hity Taylor przez całą noc. Jeśli jesteście fanami, to koniecznie musicie tam zajrzeć. No a my teraz zajrzymy jeszcze do podkrakowskich Przytkowic. W sobotę na sali głównej zagra DJ i producent Waveshock, a na sali dance koncert zespołu D-Bomb. Tak to właśnie wygląda najbliższa sobota, 13 dzień czerwca, Klub Energy 2000 Przytkowice.
3: Reklama. Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
4: Nadajemy się. Od rana.
5: To ci zrobi dobry dzień.
4: Siemano rano.
5: Zabawa i dobry humor na start. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Uśmiechu od samego rana życzy Elektrowit od Active Lab Pharma. Preparat zawierający elektrolity, magnez i witaminę C.
7: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
8: Uwaga, uwaga! Pociąg w promocji właśnie wjechał do Witeku. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami, proszę nie są szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
9: Kup minimum dwa produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, dwa produkty, 10% rabatu na wszystko. Odwiedź nas stacjonarnie lub na witek.pl.
10: To coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk, z pokolenia na pokolenie. Między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali, ale od razu wiedzą, że są stąd. Wracamy do domu, na ziemię świętą, tam gdzie historia dzieje się na twoich oczach.
11: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną, dostępne na bilety.krakowia.pl.
12: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
13: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
12: Kto? No wiadomo.
13: Ci panowie z Media Expert.
14: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
16: Citroen.
17: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
18: I po reklamie.

0: Witajcie, Przemek Grabowski w RMF Max. Jeszcze dwa wtorki i będziemy na wakacjach. Ale dzisiaj na liście Hot Bands już wakacyjne klimaty, już nowości na lato 2026. Głosujecie na rmfmax.pl. Będą też propozycje mundialowe, bo to przecież będzie także lato piłkarskie. No i mamy nowość. Na 10 debiutuje Dawid Podsiadło na Błysk.
1: RMF Max 10. Numer 10.

Trzeba przyznać, że w tym numerze też słychać stadion i piłkarskie emocje. Trips zrobił coś na mundial, śpiewa dla niego Mikolas. Polecam wam Hard to be Humble. Głosujecie na rmfmax.pl i być może jeszcze przed startem mundialu oficjalnie będą w zestawieniu. A kto rządzi na miejscu 9 we wtorek? Tutaj Justin Bieber, Nicki Minaj, numer, który wraca do nas po latach. Halo Polish Believers. Głosujemy Beauty and the Beast.

0: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
1: Nine. Numer 9.
2: Mam

To on wolał siedzieć w domu, produkować, nagrywać, eksperymentować i zamykać się w swojej producenckiej sypialni. Anima i jego Beautiful to ósemka na liście Hot Bands. Dzisiaj jego koledzy, którzy mogli sobie z nim pograć, patrzą dzisiaj, jak on gra na wielkiej scenie, niekoniecznie w piłkę. A co zagramy teraz? Nasz kolejny klubowy import z USA to nowy DJ, nowy wykonawca Matilo. Poleca się w numerze, do którego latamy tutaj w RMF Max. Without You.

0: I ten numer chyba nadaje się na wszystkie cztery pory roku. Wiktor Waligura, dzisiaj siódemka w zestawieniu listy Hobbence, za chwilę House'y, Bob Sinclair, który robi muzykę już od lat. W swoim domu w Paryżu ma tysiące winyli i specjalne wzmacniane półki, żeby to wszystko się nie zawaliło, prawda, piętro niżej do sąsiada. Bob Sinclair odświeża swój klasyk, śpiewa Kajsa, za chwilę na miejscu szóstym I Can't Wait.
1: Sponsorem programu Hobbence jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 30.
3: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano!
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
8: Jedziemy!
9: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
10: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
11: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
12: Po południu jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
5: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
13: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
14: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
15: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
17: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
18: Masz ukończone 21 lat i wykształcenie średnie? Szukasz stabilnej pracy, rzetelnego pracodawcy? Trwa nabór na stanowisko strażnika miejskiego w Krakowie. Oferujemy blisko 7300 zł brutto na start, pakiety socjalne oraz nagrody motywacyjne. Szczegóły www.strażmiejska.kraków.pl.
19: Twoje miasto, twoja decyzja.
20: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
21: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
22: I po reklamie.
5: Mocne hity bez przerwy.
23: To działa!
5: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
24: Six. Numer 6.

ma taki talent, jak śpiewa, to może wyślij demo do RMF Max, bo taka była jego historia. Nowość u nas, Cameron Whitcomb, Kanada, jego Kingdom of Fear. Zanim zajął się muzyką już oficjalnie zawodowo, to pracował oczywiście na budowach, także przy budowie rurociągu Trans Mountain Pipeline. Dzisiaj biega z mikrofonem, ale kiedyś to głównie z łopatą i bardzo miło wspomina ten czas. A my otwieramy już pierwszą piątkę listy Hot Bands. Roxy, raczej nie na łopacie, ale na pewno na mikrofonie. No i White, Chciałam Ciebie Więcej.

0: Do tego tańczymy w tym tygodniu. Nasza nowość z listy Hobbens. Marshmello czeka na wieczorne głosy pod rmfmax.pl. Where we go. Otwieramy pierwszą trójkę. Tutaj raper Wiz Khalifa, który nie jest taki niegrzeczny jak na przykład raper Travis Scott, który ostatnio w Monako przerwał występ DJ-a Johna Samita. Johnu tam jeszcze miksował, a Travis wskoczył, powiedział, że Johnu musi skończyć i uciekać, bo on tu będzie rapował. Ochroniarze musieli trochę popracować. Wiz Khalifa trochę grzeczniejszy tutaj dla MJK, czyli Machine Gun Kelly. Razem w numerze Girl Next Door to już pierwsza trójka. Max.
1: Three. Numer 3. Let's go. Sounds good. Real good.

0: końcówka to taki trochę muzyczny połamaniec, przekładaniec Pink Panthers. Czeka na wasze głosy i debiut być może jutro na liście Hot Bands w domu Girl Like Me. Na miejscu trzecim we wtorek Machine Gun Kelly i Wiz Khalifa Girl Next Door. Dwójka należy do projektu Bauza Magnetica. Do kogo należy jedynka? Najwięcej waszych głosów na hop zdobyli. No i zdobyli serca fanów ballad i EDM-ów. No bo przecież razem Martin Garrix i Ed Sheeran, nasza nowa jedynka. Repeat it.
1: Max. One. One. One. One. One.
2: Numer jeden.

0: Martin Garrix, 3 dane najlepsi dzisiaj na liście Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem, z nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto być.
1: Tutaj RMF Max Kraków, odpalamy nasz maxowy Tour de Club i sprawdzamy najciekawsze imprezy tego tygodnia w mieście i okolicy. Piotrek Świderski, zapraszam. Na dobry początek leci piątkowe wydarzenie pod hasłem From Liverpool to Kraków w klubie Prozac 2.0 przy Placu Dominikańskim. Tej nocy za dekami Ramsey, Madhouse oraz New One. Jeśli macie ochotę na eksperymentalne klimaty wprost z Wielkiej Brytanii, to wpadajcie śmiało. Start godzina 22.30. Zmieniamy miejscówkę i lecimy dalej, bo mam dla was kolejną piątkową propozycję na wieczór. Klub spotkań Poczta Główna w piątek po 22 zaprasza na 100% Taylor Swift Night. Chyba wiecie, czego się spodziewać. Hity Taylor przez całą noc. Jeśli jesteście fanami, to koniecznie musicie tam zajrzeć. No a my teraz zajrzymy jeszcze do podkrakowskich Przytkowic. W sobotę na sali głównej zagra DJ i producent Waveshock, a na sali dance koncert zespołu D-Bomb. Tak to właśnie wygląda najbliższa sobota, 13 dzień czerwca, Klub Energy 2000 Przytkowice.
2: Reklama. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: Nadajemy się. Od rana.
5: To ci zrobi dobry dzień.
6: Siemano rano.
5: Zabawa i dobry humor na start. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Zadbaj o energię na cały dzień z Elektrowit od Active Lab Pharma. Preparat z elektrolitami, witaminą C i magnezem.
8: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Najlepiej słuchać w pracy.
3: Max robi mi dzień.
4: Max robi robotę. Yeah!
2: Od tego jesteśmy.
5: Mocne hity.
2: Byle do obiadu.
6: Najlepszy program do słuchania w pracy.
2: W tygodniu od 9 w RMF Max.
7: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
9: Barbara, kupiłem taniej.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
11: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
12: Jeszcze nie, a ty?
11: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
12: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
11: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
12: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
11: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
13: Time to level up!
14: Masz ukończone 21 lat i wykształcenie średnie? Szukasz stabilnej pracy, rzetelnego pracodawcy? Trwa nabór na stanowisko strażnika miejskiego w Krakowie. Oferujemy blisko 7300 zł brutto na start, pakiety socjalne oraz nagrody motywacyjne. Szczegóły www.strażmiejska.kraków.pl.
15: Twoje miasto, twoja decyzja.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
17: I po reklamie.

Detox, Brazylia, How Does It Feel, trochę klasyki, no i trochę współczesnego brzmienia. Do tego tańczę. Przemek Grabowski, witajcie po 21. Dzisiaj wieczorem też będziemy sprawdzać numery już na lato na Maxa 2026. I myślę, że na niejednym biwaku w wakacyjnym ognisku będzie się też pojawiać jego muzyka. To Somber i 12 to 12.

Ten tytuł po polsku, po prostu tańcz. Gdyby Lady Gaga śpiewała po polsku, no w czasach AI może to będzie niedługo możliwe. Teraz nie AI, ale w 100% naturalna Gracie Abrams, nasza kolejna nowość w RMF Max. To dzisiaj już przyjaciółka Taylor Swift, ale kiedyś dziewczyny się nie znały. Gracie Abrams, polecam wam Dyrka Chałek na wieczór. Hit the Wall.

0: Ja też jestem zdania, że Ariana Grande ma przepiękny głos, nie do podrobienia tutaj w hicie We Can't Be Friends, a jej brat to twierdzi nawet, że Ariana Grande to jest w tej chwili najlepsza piosenkarka i największa gwiazda na świecie. Wiadomo, że brat to nie może mówić inaczej, ale kto się zgodzi z tym, że Ariana Grande to największa gwiazda na świecie? Można dyskutować wieczorowo. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę też no spora gwiazda, przynajmniej na naszym polskim podwórku, czeka Gibbs i jego win. Max.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
9: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
8: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
9: Ach, ci panowie z Media Expert.
8: Prawda?
10: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
12: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
13: I po reklamie.

0: Takie klimaty panują wieczorowo w RMF Max i Airbox. Po zachodzie słońca jego Graceland, ale teraz nowość na lato, którą polecam wam na zachody, po zachodzie, przed zachodem, na before'y, after'y i w ogóle na party. To nowość, jaką przynosi do nas DJ Hurzel i Ultra na T, kawałek, który rządzi już nie tylko na Ibizie, ale praktycznie w całej Europie, także u nas. No to zróbcie głośno i potańczymy. Hurzel i jego Moving to the Sun.
1: To jest nowość RMF Max.

0: dawna to.
1: Nareszcie to nowe męskie granie orkiestra. No i nareszcie mamy nowość, jaką przynosi nam Terry Swims. Jest nowość na lato. Jego muzyka to mieszanka, wiadomo, wielu gatunków. Trochę soulu, trochę R&B, nawet popu, rocka, country czasami, a nawet wpływów takich lekko metalowych, bo przecież Terry Swims w przeszłości śpiewał także w zespołach rockowych i takich bardziej hardkorowych. I słychać to zacięcie u naszego misiaczka. Oto one, Terry Swims i nasza nowość na maksa. Mr.

0: Ten numer jest ostatnio tak popularny, że założę się, że nawet może poleci w tym roku gdzieś na dożynkach w Polsce. Ale to byłby numer, jakby co, to proszę nagrywać, wysyłać do graby. Holendrzy z Anata, Talk to You. Będzie jeszcze trochę słonecznego house'u przed wakacjami w RMF Max. Za chwilę Andy Dust wróci też, ale Farben.
1: Reklama. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.

0: dużo, za mało.
1: SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
6: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Ale sztosy.
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: I po reklamie.

Lubię cię jak lato, sobie na to oto, modelki, ich ostatnie dzieło. Witajcie po 22. Przemek Grabowski z wami. Przypomnę tylko, może ktoś zapomniał, że dzisiaj jest jeszcze Dzień Przyjaciela. No to warto napisać, a najlepiej to wykonać telefon do przyjaciela, porozmawiać, co tam ciekawego. Może są tacy przyjaciele, z którymi dawno się już nie słyszeliście. Warto nawiązać połączenie ponownie. Nawet jak przyjaciel czekał długo, kilka miesięcy, rok, dwa, to prawdziwy przyjaciel na pewno odbierze. No to testujemy dzisiaj wieczorem, słuchając Taylor Swift. The Fate of Ophelia.

Uwierz w siebie, dasz radę, jesteś nie do powstrzymania. Unstoppable to Sia i zauważyłem, że bardzo często dziewczyny słuchają tego na siłowni. Chłopaki niekoniecznie, ale dziewczyny to bardzo często, w szczególności kiedy mają trudniejszy trening przed sobą. No to chłopaki i dziewczyny też. Dla was taki kawałek, który można zabrać na każdy trening, niekoniecznie na siłownię, na bieganie, a nawet po prostu na spacery. Polecam ten beat w RMF Max. Nasz nowy wykonawca Daydream Affiliate i jego playback.

I Run Heaven robi klimat wieczorowo w RMF Max. Tak, przed wakacjami. A kto myśli o pracy na wakacje, tylko właśnie co wybrać, gdzie się zgłosić? No to może trochę inspiracji z Hollywood. Zanim aktor Bradley Cooper został gwiazdą, właśnie dookoła świata, to pracował jako pomocnik grabarza w firmie pogrzebowej. Słyszałem, że dobrze płacą. Może to też jest jakiś pomysł, a nie tylko, wiecie, gastronomia, ewentualnie zbieranie truskawek. Zostańcie z RMF Max, bo będą klasyki. Wróci Calvin Harris i słynne Summer, no i Route 94 w House of My Love.

Odświeżona Insomnia, Five Lines i Bibi Rexa, New Religion. Może ten kawałek wróci na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Teraz numer, który wrócił ostatnio po latach i to też na sam szczyt zestawienia. To nowa wersja Just The Way You Are od Milki. Remiksuje to David Guetta, który ostatnio narzekał, trochę żalił się, że wszędzie, gdzie się nie pojawi, to afrohausy, wszędzie grają afrohausy, nawet u niego w piekarni już lecą afrohausy, a przecież sam też robił afrohausy. Ale nie tutaj, to jest jego wersja.

4 pory roku to Wiktor Waligura. No i oczywiście ta najważniejsza, czyli lato na maksa. Nasza trasa trwa i w najbliższą sobotę zapraszamy na kolejną imprezę. Tym razem ekipa RMF Max wjeżdża do Malborka. Na naszej muzycznej scenie na żywo w Malborku w sobotę Wilki, Mortalcio, ale także nasza Ola Bieniasz z DJ setem. Największe hiciory z waszego ulubionego radia. Wszyscy jesteście zaproszeni. A co i jak i gdzie sprawdzicie na rmfmax.pl z zaproszeniem nowości od Boba Sinclara plus Kajza, która tutaj śpiewa w numerze I Can't Wait.

0: Taki klimat wieczorowo robi Eben. Jego Halo wcześniej, jaki klasyk od ATB, słynne Ecstasy, bo słyszałem, że podobno ta jesienna polska trasa ATB ma być ostatnią. Ale ostatnio to też już zapowiadał, że będzie ostatnia. Coś w to nie wierzę. Zostańcie z RMF Max. Czeka Justin Bieber i Nicki Minaj. Max.
1: Reklama. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
6: ze sobą.
5: Przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład: kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub: mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
6: Harmonizer.
7: I po reklamie.

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.

Sezon to Dawid Podsiadło po 23. Ja wiem, że to może nie jest sezon na to danie, ale mamy truskawkowy sezon. Już staniało, już pochwalę się, zrobiłem po raz pierwszy w tym sezonie makaron z truskawkami. Lubię, nie lubię, no przynajmniej raz w roku można się pozachwycać albo poudawać, trzeba spróbować. No to macie już pomysł na jutrzejszy obiad dla wszystkich w kuchni. Wieczorowo z RMF Wax, Damiano Dawid teraz.

Brakuje tego gościa, jego muzyki, jego pomysłów. Tutaj klasyk Timberg, zanim zmienił swój pseudonim na Avicii, jego Sick Bromance. I gdyby Avicii był z nami, gdyby żył, to pewnie też robiłby, albo przynajmniej przeprowadziłby eksperyment z muzyką Afro House. Teraz mistrz gatunku Shimza i Arco. Takie słoneczne Afro House'y polecam na wakacje. U nas nowość Fire.

Save My Love to Marshmello i Ellie Goulding. Marshmello, król muzycznych festiwali EDM. Gorzej jak na festiwalu spadnie deszcz, jest ulewa. Ale to ma swoje plusy, można potańczyć sobie czasami w błocie i będą piękne wspomnienia. A niektórzy to w ogóle nie narzekają, bo kochają deszcz. Naprawdę są takie osoby. Taka osoba to pluwiofil, słuchajcie. To osoba, która kocha deszcz. Znajduje spokój i inspirację podczas deszczowych dni. Ja się przyznaję też czasami, ale jeden dzień wystarczy. Ile można?

Kościuk i Dawid Płonka, a kto zrobi numer o kaczkach? Opuszczaniu kaczek. Mam dla was nowe wyzwanie, nowy challenge i to nie jest internetowy challenge, tylko taki prawdziwy, życiowy na wakacje. Kto puści dłuższą kaczkę na wodzie? Bo rekord świata w puszczaniu takiej kaczki należy do Dugi Isaacsa, który puścił swoją kaczkę na odległość ponad 100 metrów. Wyobraźcie sobie, kto będzie blisko. No zróbmy tak przynajmniej na 50, okej, na 20, 30. Ale samo rzucenie kamyka to się nie liczy. Musi się trochę poodbijać.

Taki klimat wieczorowo zrobił nam Przona jego zły, aż się rozmarzyłem i zrobiłem sobie taką podróż palcem po mapie. Trzeba mieć marzenia, prawda? Może kiedyś Bahamy, Bahama mama. Wiecie, że na Bahamach jest taka wyspa, gdzie mieszkają wyłącznie świnki? No nie wiem, czy akurat tam chciałbym trafić, ale Bahamy ogólnie, no dlaczego nie, okej? Są na liście marzeń. No to za chwilę, robiąc swoją listę, posłuchamy, jak śpiewa Dominik Czuż. Tak bardzo mi przykro.

0: Bez ciebie to Berry wieczorowo w RMF Max. No i bez ciebie nie będzie programu. Zapraszam także jutro. Środa 20. Nasz wieczór wystartujemy od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze kawałki w Polsce, najciekawsze premiery, nowości, których może jeszcze nie słyszeliście i nie znacie. Czekam na wasze głosy i komentarze na rmfmax.pl. Życzę wam miłej nocy, udanego dnia. Słyszymy się jutro. Przemek Grabowski, cześć. RMF Max.
1: Reklama. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.
5: Od świtu do świtu, od nocy do nocy.
6: W RMF Max hit za hitem.
5: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Piękny on.
1: Kto?
0: Kupon z Polomarketu.
2: Do Polopo.
3: Kupon 20 zł. Do 12 czerwca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 13 czerwca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, 11,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,49.

0: Piękny on.
1: Kto?
0: Kupon z Polomarketu.
2: Do Polopo.
3: Kupon 20 zł. Do 12 czerwca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 13 czerwca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, 11,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,49.